Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wielki Rok.
1: Gwałtowne burze dotarły do Polski, są zalane ulice i zerwane dachy w kilku regionach kraju. Wczoraj wieczorem do Polski powróciło specjalnym samolotem 21 osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech.
2: SK Rok. Raport.
1: Szósta. Michał Poklękowski, zapraszam. Po poniedziałkowych, popołudniowych i też wieczornych burzach na terenie śląskiego uszkodzonych zostało m.in. 19 dachów budynków mieszkalnych. W sumie odnotowano ponad 250 zgłoszeń w tej części Polski. Ponad 120 razy z kolei interweniowali strażacy w Łódzkiem. Po gwałtownej burzy i ulewnych deszczach najczęściej wzywani byli do podtopień, usuwania połamanych drzew i konarów na drogach. Doszło też do innych zdarzeń.
3: Powiecie sieradzkim uszkodzone zostały dwa dachy. W Burzyninie zostało zalane około 150 metrów kwadratowych budynku oczyszczalni ścieków. W Łasku doszło do zalania piwnicy budynku starostwa. Ucierpiała również szkoła ponadpodstawowa w Zelowie, gdzie zalana została sala gimnastyczna i warsztaty.
1: Mówi kapitan Łukasz Górczyński z Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Zalana została też kamienica w Brzezinach. Strefa burz i opadów przemieszcza się aktualnie na wschód kraju. Do tematu będziemy wracać.
2: To jest raport.
1: 21 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech jest już na Podkarpaciu. Samolot z Polakami wylądował wczoraj wieczorem w Rzeszowie. 5 osób prosto z lotniska karetkami przewieziono do 2 rzeszowskich szpitali. Pozostałych 16 nie wymagało hospitalizacji i wróciło z bliskimi do domów.
4: Niewątpliwie te osoby potrzebują wsparcia psychologicznego. Ja prosiłam te rodziny i te osoby, które przyleciały samolotem, żeby kontaktowali się z nami. My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Życiu 5 osób, które trafiły do rzeszowskich szpitali, nie zagraża niebezpieczeństwo. Dla pozostałych w gotowości pozostaje szpital MSWiA. Jeśli ich stan się pogorszy, mają być tam przyjmowani priorytetowo. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech zwrócił uwagę na organizację wyjazdów pielgrzymkowych. Za taką podróż odpowiada nie tylko przewoźnik, ale także organizator całego wyjazdu, w tym przypadku biuro pielgrzymkowe. Czym charakteryzują się takie biura i jak wygląda organizacja tego typu wyjazdów, sprawdził Krzysztof Powecki.
5: Biura pielgrzymkowe wyróżnia przede wszystkim duchowy charakter organizowanych wyjazdów.
6: To jest turystyka religijna związana z wyjazdami klientów w dane sanktuaria, dane miejsca.
5: Tłumaczy Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki. Na sposób organizacji takich wyjazdów wpływa m.in. mały budżet. Ograniczone środki mogą wpływać na sposób planowania całej podróży i dlatego nocne przejazdy autokarem są częstą praktyką.
6: Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
5: Ekspert przypomina także, że przed wyjazdem, czy na pielgrzymkę, czy na inną wycieczkę, warto sprawdzić, czy organizator posiada wymagane uprawnienia.
1: Można to zrobić w internecie w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
1: Poparcie dla prezydenta USA Donalda Trumpa spadło do rekordowo niskiego poziomu w jego drugiej kadencji i wynosi aktualnie 33%, wynika z sondażu omawianego przez agencję Reutera. Większość Amerykanów boi się, że wojna USA z Iranem potrwa bardzo długo.
7: No myśmy sobie właśnie uświadomili, że nasz szef przebywa na urlopie, jest w przyczepie nad morzem. I ja się teraz boję, że jak on wróci, to my będziemy mieli przechlapane.
8: No, niestety.
7: Łatwo nie jest. Rzeczywiście w Gdańsku teraz 14, tam właśnie. Ale wiesz, że w Gdańsku jeszcze nie pada podobno, bo w Koszali nie pada już. To zobaczymy zresztą, jak to będzie. Fakt, że jak sobie tak przesuwam te godzinki, to tak generalnie będzie lało, ale spało mi się jak marzenie, delikatna bryza, szum deszczu, gdzieś w tle błyskały jakieś błyskawice. No powiem szczerze, że dawno się tak nie wyspałam.
8: Ale zobacz, no bo my już jesteśmy w tym wieku, że mówimy, a niech pada, naszym roślinkom się to przyda, prawda? Ale są przecież młodsi, którzy mają ciągle wakacje, ostatnie 2 tygodnie, są nad morzem, tam leje, brzydko, nieprzyjemnie. Zapytaliśmy takiego malca, który chciał się pobawić w piaskownicy, jak tam nad morzem jest?
9: Jesus fucking Christ, co za gówno!
0: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SRO.
8: Dzisiaj u nas wojna płci. W czym kobiety są lepsze od mężczyzn?
7: No jak to, w czym wszystkim nie narzekają, że pada. I to już jest coś.
8: No ja się boję zapytać Michała, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn, bo Michał, o tym, co myślisz, to nie możesz na razie powiedzieć.
1: Nie mogę. Nie zrobię.
7: No ale możesz, nie krępuj się. To tak między nami
8: tylko. No to w czym są lepsze? Wy, u.
7: No, kądzio.
8: Michał miał to na myśli, ja to powiedziałem. Dobre.

0: Wydaje mi się, że o kobietach napisano więcej piosenek niż o mężczyznach.
1: O, zdecydowanie. Jestem o tym absolutnie głęboko przekonana. Ty chciałeś powiedzieć i bardzo zmuszałeś Michała do tego, że się tego przyznał, że kobiety są lepsze w łóżku. To bardzo miłe z twojej strony.
0: No bo są, no bo ja wiem, jak to działa. No już mam tyle lat, po tym świecie się kulam, że...
1: Że masz doświadczenie. Dobrze, miejmy nadzieję, że twoja żona tego nie słucha. W czym kobiety są lepsze od mężczyzn? To wszystko a propos tego, że w 690 roku Wu Zetian została jedyną kobietą cesarzem w historii Chin. No i zastanawiamy się, w czym kobiety od mężczyzn lepsze są. Ja na przykład, po pierwsze, dłużej żyjemy od was. To tak. Na pewno. I mamy podobno dużo lepszy układ odpornościowy z powodu posiadanych dwóch chromosomów X, jak również z powodu estrogenu, który nas podobno bardzo mocno chroni, więc dlatego właśnie was przeżywamy, chłopaki. Mm-hmm.
0: Ale zarabiacie gorzej statystycznie niż my, mężczyźni.
1: Co mnie doprowadza do szewskiej pasji pod tym względem, wiesz, bo to jest zupełnie inna rzecz, jest to, w czym jesteśmy lepsze, a jak bardzo mamy, że tak powiem, w plecy, jeśli chodzi o historię w ogóle świata, a teraz wcale nie dzieje się dużo lepiej.
0: Mm-hmm. Zaczynamy, drodzy państwo, od mocnego uderzenia, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn. Dzisiaj pojedynek płci. Pani Aleksandra powiedziała nam, że...
2: Jest jedna niepodważalna rzecz, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn i myślę, że nikt temu nie zaprzeczy? W udawaniu orgazmów. Dziękuję.
0: Ja zawsze tak żonie mówię na koniec.
1: Jesteście naprawdę słabi w tej kwestii. My sobie świetnie radzimy. Zapraszam jak zwykle do filmu Kiedy Harry Poznał Sally.
0: Mów za siebie.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja tak udaję, że nikt by się nie zorientował. Co z chaosu. Kasia Nosowska.
1: Ojej.
0: Czym kobiety są lepsze od mężczyzn? O tym dzisiaj dyskutujemy. Czekamy, Messenger czeka.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.
2: SK Rock.
3: Gramy dla Was najlepsze.

0: lewym narożniku Joanna Świętarska, w prawym narożniku Konrad Olszewski. W czym kobiety są lepsze od mężczyzn?
1: No, będziecie mieli naprawdę dzisiaj bardzo ładne zwarcie w ringu, bo rzeczywiście mamy sporo przewagi, sporo więcej umiejętności od was. Na przykład mamy multitasking,
0: który
1: was nie dotyczy, bo wy potraficie co najwyżej robić jedną rzecz naraz. Może dwie. My generalnie mamy tak, ja jeszcze zresztą przypominam sobie te czasy, kiedy moja córka była mała. To było w ogóle, to jakieś w ogóle, ja nie wiem, jak ja to zrobiono. Ja to nazywałam zawsze salto mortale. Aha. Miałam trzy roboty, byłam sama z dzieckiem, więc w międzyczasie gotowałam obiady, odrabiałam lekcje, zarabiałam. To dziecko nigdy nie było z kluczem na szyi. I jak to wszystko razem do kupy się po prostu ogarnęło, to ja nie mam pojęcia zielonego.
0: Czyli mówisz, że podzielność uwagi tak naprawdę.
1: No,
0: jak Joanna
1: tak
0: przesłuchuje Messengera, drodzy państwo, to wtedy można powiedzieć jej wszystko, ona nic nie kuma, bo nic nie słyszy, jest w stanie zarejestrować.
1: Bo się skupiam, tak?
0: O, no. Dobrze, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn? Uwaga!
2: Wbrew pozorom, kobiety jeżdżą dobrze. Jesteśmy opanowane bardziej, chociaż w niektórych przypadkach na pewno nie, bo też się wymsknie parę słów, ale mniej jest tego, no to na pewno.
0: Jesteście lepszymi kierowcami niż mężczyźni,
1: czy
0: nie?
1: Ja zaraz tutaj na wszelki wypadek uprzedzę wszystkich tych, którzy panów, którzy się rzucą, potem nieprawda, wszystko nieprawda. Miałam kiedyś przyjemność robić wywiad z Rauno Altonenem. Zresztą w ogóle jakoś bardzo fajnie, żeśmy się tak jakoś spiknęli i mailowaliśmy. W tej sprawie zresztą, bo on opowiadał o tym, że najbardziej chyba na świecie, on potem już szkolił ludzi za kierownicą i on najbardziej na świecie lubił szkolić kobiety. Bo mówi, słuchaj, jakby wy macie zupełnie inną percepcję. Facet to jest taki kogucik, który mu ten testosteron, tam wiesz, tu ja tu bokiem, tu zaręczny, tu w ogóle po prostu szuram, to jest super. A kobiety mają coś takiego, że są rzeczywiście dużo więcej widzą na drodze, jak również nie podnoszą, nie wchodzą w ryzyko, które jest tak po prostu. Jeżeli mają podjąć decyzję szybko, to robią to szybko, no ale wiesz, nie ryzykują jak wariatki. Mhm.
0: Politycy też chcieliby wziąć udział w naszej dzisiejszej dyskusji. W czym kobiety są lepsze od mężczyzn?
3: Kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale no jak do 25 roku sobie daje w szyję, no.
1: Ja mnie wkurzyłeś tym graniem teraz.
0: Przepraszam.
1: Mnie wkurzyłeś. Ja się pytam, gdzie ten pan ma dzieci? Gdzie są jego dzieci?
4: 6 na 9 w Esce Rock.
0: No wiesz, jak ewentualna partnerka dawała w szyję, to jakoś się nie udało.
1: Tak, świetnie po prostu.
0: Drodzy państwo,
1: świetnie.
0: Tego numeru
1: dźwięki, dobra?
0: Bardzo dobrze zrobimy to. Nie graliśmy naprawdę dawno. Origi, tak się nazywa formacja, Blue Monday, tak nazywa się ten numer. Posłuchajmy.

0: A ja co sobotę zapraszam Państwa do garażu Eskirok, jak również zapraszam na YouTube'a też do garażu Eskirok i niezmiennie zapraszam wszystkich tych hejterów, którzy od 30 lat niezmiennie pod tym, jak mówię o samochodach, piszą mi Ziętara do garów.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
0: Traktor wiedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
2: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! Nowy drifterzy!
0: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
5: Eskirok. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej zanotowali wczoraj w całym kraju łącznie 1124 interwencje związane z gwałtowną pogodą. Najwięcej ich było w województwach śląskim, dolnośląskim oraz małopolskim. Rosyjska ambasada w Londynie ostrzegła Wielką Brytanię, że będzie musiała odpowiedzieć za konsekwencje swojego wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Komunikat dotyczył doniesień o wykorzystaniu brytyjskich dronów do uderzeń na terytorium Rosji.
5: To jest raport.
6: Burmistrz miasta Como na północy Włoch, Alessandro Rapinese, który został potrącony przez rower, postanowił zabronić ruchu tych jednośladów w centrum miasta. Mieszkańcy podzielili się w sprawie zakazu, a jego przeciwnicy zarzucili burmistrzowi, że wykorzystał swoje osobiste problemy, opracowując nowe przepisy.
5: Rok. Sport.
6: Iga Świątek na początek. Gra dalej, ale w turnieju w Cincinnati będzie już osamotniona. Do czwartej rundy nie udało się awansować Maji Chwalińskiej. Polka przegrała z Dianą Schneider, która wzięła rewanż za porażkę w półfinale Rolanda Garrosa. Z dobrej strony w meczu z Jeleną Rybakiną pokazała się Magdalena Fręch. Nie udało jej się jednak wyeliminować wiceliderki rankingu. A Świątek najpierw przegrała pierwszego seta z Marią Sakkari, ale już w dwóch kolejnych zmiotła Greczynkę z kortu, wygrywając do jednego. Jagiellonia wzmacnia skład. Nowym zawodnikiem klubu został Usman Sow. Skrzydłowy jest znany z występów w Górniku Zabrze, a do Białegostoku trafił na zasadzie wypożyczenia z duńskiego Brøndby.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: czym kobiety są lepsze od mężczyzn. Dzisiaj się nad tym zastanawiamy, ale też o relacjach mężczyzn i kobiet dzisiaj będzie dużo i o tym Kondzio.
1: Tak, takie ciekawostki będziemy dla Państwa dzisiaj wyciągać. Nie wiem, czy słyszeliście o nowym trendzie, który podbija podobno świat randek. Nazywa się szrekowanie.
0: Czekaj, mnie się dwa szreki ostatnio śniły, już o tym mówiłam. To dosyć ciekawe. Na czym polega szrekowanie?
1: Polega na tym, że kobiety celowo umawiają się z mniej atrakcyjnymi wizualnie mężczyznami, aha, w nadziei, że będą lepiej traktowane. Uwaga! Podobno łobuz kocha najbardziej, to wiemy, prawda? Ale to brzydal traktuje ponoć najlepiej. I to odnosi się do takiego założenia, że jeżeli randkowanie z osobą, która naprawdę ci się podoba, nie wyszło, to jak się umawiasz z kimś, kto ci się nie podoba, to ta osoba bardziej doceni ten związek.
0: Nie, to bardzo dziwne jest, bo naprawdę może się podobać gość, który jest, wcale nie jest super przystojny i tak jak mawiała moja babcia, facet ma być tylko ciut przystojniejszy od diabła.
2: 6 na 9 w Esce Rock.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Już sobie ostrzymy zęby na kolejną listę przewag kobiecych.
1: Ale głównie panowie dzwonią. Na szczęście jeszcze dwie kobiety zadzwoniły, ale głównie faceci się na ten temat wypowiadają, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn. Słuchajcie, ja mam 10 dyscyplin sportowych na przykład tutaj, w których kobiety są lepsze od mężczyzn. Na przykład włócznictwo.
0: Aha.
1: Strzelectwo sportowe. Podobno jesteśmy zdecydowanie lepsze od mężczyzn. Jeździectwo. Ujeżdżenie i skoki. Zauważę, to głównie kobiety są w tym świetne. Wspinaczka sportowa, a to też dlatego, że jesteśmy lżejsze po prostu i dużo bardziej zwinne bardzo często i w związku z tym jesteśmy w tym lepsze. I oczywiście gimnastyka artystyczna, pływanie synchroniczne, więc sporo tych dyscyplin jest, w których mamy większe szanse.
0: Ale powiedziałaś, że częściej do nas dzwonią, a właściwie na Messengerze nagrywają się mężczyźni niż kobiety i oni się wypowiadają w kwestii tego, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn. Może to i dobrze, bo jak już się nagra kobieta, to tak.
2: Cześć, skoro poruszyliśmy już temat orgazmów, to ja chciałam powiedzieć, że my to jesteśmy lepsze w posiadaniu więcej niż jednego orgazmu po sobie. Także tadam.
0: To ja już jest ze mną.
1: Absolutnie zgadzam, ale kto powiedział, że w ogóle mężczyzna jest do tego potrzebny?
3: 6 na 9.

myślę, że kobiety żyją dłużej dlatego, że o wszystko się czepiacie nas, co byśmy nie zrobili i tak wszystko jest źle i czerpiecie z tego dziką przyjemność. Dlatego my ciągle zestresowani jako mężczyźni żyjemy krócej. Taka jest moja teoria.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Ja trafiam na zdjęcie i taki tytuł. Sylwia Juszczak i Mikołaj Krawczyk byczą się z dziećmi w Sopocie. Mhm. Aktor przyodział różowe dresy i zajadał się cytryną z herbaty. I im ja dłużej siedzę w czytaniu tego badziewia, tym częściej odnoszę wrażenie, że tytuły artykułów to jest po prostu dokładnie opis tego, co widać na zdjęciu. Mhm. Brakowało mi tylko zajadając się cytryną, miał skwaszoną minę.
2: Otóż to, ja nie mam zdjęć, ale mam opis, drodzy państwo. Kryzys w małżeństwie Ewy Chodakowskiej. Dojdzie do rozwodu? Pyta plotek. No jak Chodakowska, no to pewnie dojdzie.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Reklama.
5: Eskaro.
3: Gramy dla was.

0: Eski Rock. Strażacy zanotowali w całym kraju łącznie 1124 interwencje związane z gwałtownymi ulewami i burzami. 21 osób poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech jest już w Polsce.
1: Eski Rock. Raport.
0: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. To intensywne godziny w pogodzie i dużo pracy dla służb. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej zanotowali w całym kraju łącznie 1124 interwencje związane z gwałtowną pogodą. Najwięcej ich było w województwie śląskim, dolnośląskim i też w Małopolsce. Większość dotyczyła wiatrołomów. Było ich ponad 500. Dodatkowo do północy 43 dachy zostały uszkodzone. Tylko na terenie śląskiego uszkodzonych zostało 19 dachów budynków mieszkalnych. To był pogodowy Armagedon, mówią mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brąboszem.
2: Wszystko zalane.
3: Tu też powalone drzewa.
2: No są powalone.
4: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło? Przetwory, nie przetwory?
2: O, bardzo wiało. Wieczorem to wiało, no i palało. To na zimno tak.
3: Aż trudno uwierzyć, bo jeszcze dwa dni temu ponad 30 stopni.
5: No straszna różnica, nie? Temperatur. Okropnie.
0: Najwięcej interwencji było w powiatach gliwickim, pszczyńskim oraz cieszyńskim. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Silne nawałnice uderzyły też między innymi w Łódzkiem i na Mazowszu.
1: To jest raport.
0: Większość wróciła do domu. Pozostali trafili pod opiekę lekarzy. 21 osób poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech jest już w kraju. Specjalny samolot z pierwszą grupą pielgrzymów wylądował wieczorem na lotnisku w Rzeszowie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale.
6: Dzień dobry.
0: Witaj. W jakim są stanie?
6: 16 osób zostało odebranych przez rodziny. One miały najmniej poważne obrażenia. 5 musiało trafić do szpitali na oddziały chirurgii i ortopedii. Jednak ich życiu nic nie zagraża. W placówkach na Węgrzech cały czas pozostaje 18 osób, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
7: Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski.
6: Na miejscu pozostaje członek polskiego zespołu humanitarno-medycznego, a w gotowości do transportu jest m.in. wojskowa kasa i wojskowy śmigłowiec medyczny.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na warszawskiej Skrze powstało jedyne w Polsce stałe boisko do Palanta. Dokładnie na rzutni lekkoatletycznej ośrodka Nowa Skra Aktywna Warszawa. To pierwsze w Polsce miejsce z profesjonalnie wyznaczonymi liniami przeznaczone na stałe do uprawiania tej tradycyjnej polskiej dyscypliny. Łukasz Szymborski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Palantowego oraz inicjator pomysłu, podkreśla, że urzędników nie było trudno przekonać do realizacji.
8: Pokazaliśmy, że my nie niszczymy tego boiska, że to nie są troszeczkę ślizgi jak w baseballu. I udało się pokazać, że rzeczywiście mamy dużo chętnych, którzy co czwartek o 19 przychodzą na Nową Skrę i chcą spróbować gry w palanta.
0: Palant to sport o wielowiekowej tradycji w Polsce. Jego popularyzatorzy przekonują, że powstanie boiska jest kolejnym krokiem.
3: Ugotował się Palant.
9: Palant. Ale dlaczego się mówi palant? Jak to jest taka fajna gra, to dlaczego się mówi nieładnie o kimś, ale palant? A nie mówi się palant,
0: tylko palant. Można się dowiedzieć o tym, gdzie można spróbować swoich sił w tej dyscyplinie, przeczytacie na stronie palantpowraca.pl.
6: Tak, i zupełnie bez związku z tematem, Michał wraca do nas na pół godziny w raporcie.
1: Pogoda. Chciałam powiedzieć, że jestem palant, jeśli chodzi o czytanie pogody, bo generalnie po prostu będzie padać. O, czy to Państwu wystarczy? Mam nadzieję, że Państwu
6: absolutnie
1: wystarczy.
6: Tak. Drodzy Państwo, i smutna informacja, bo o tym usłyszeliśmy wczoraj i wszystkich nas to zaskoczyło i trochę na poważnie. Będzie teraz Jan Frycz, o którym pan Englert mówi, że bardzo ciężko niestety chorował. Odszedł 3 dni temu, wczoraj się o tym dowiedzieliśmy. Dla wielu Jan Frycz to wiele znakomitych ról w teatrze, ale także i w polskim kinie. Dla młodych to przede wszystkim Dario i teraz na sekundę Dario Westerok.
10: Przekaż na moich kolegów, a jak do ciebie przyjdą, to mówisz tak, proszę pana. Oczywiście, proszę pana. Dziękuję bardzo, całuję rączki. Oczywiście, proszę pana.

0: Rock. W czym kobiety są lepsze od mężczyzn?
1: No podobno w językach obcych i dużo lepiej czytają nazwiska obcojęzyczne.
2: Michał. Czy to jakaś aluzja?
1: Nie, skąd?
2: Pod moim
1: absolutnie,
2: adresem.
1: Ale rzeczywiście podobno jesteśmy lepsze w językach obcych.
2: Tak, Kasia, masz rację. Mhm. Masz rację.
0: To co tam? A może zagramy?

0: Polsko! To jest dzień dobry dla Rzeczpospolitej! Good morning, rise and
1: shine! SK Rock.

0: Jesteśmy, tak.
1: Jesteśmy. Dzień dobry, drodzy
2: Słuchajcie,
1: państwo.
2: Sytuacja
1: jesteśmy.
2: Wygląda tak, że my bardzo uwielbiamy Michała Poklękowskiego.
1: No i kochamy.
2: Bardzo go kochamy. I jak gdyby go nie było, trzeba byłoby go sobie wymyślić. I ilość radości, jaką on nam sprawia codziennie, ja mówię o tym zupełnie szczerze i absolutnie bez żadnego sarkazmu, jest naprawdę niewiarygodna.
1: Tak. I państwo zwracacie na to uwagę, bo Michał parę chwil temu przedstawił państwu zacny raport.
3: A ja już myślałem, że on chce po prostu zaśpiewać piosenkę z Muminków. Ma.
1: Kto wie, możliwe. Ja mam taki króciuteńki wierszyk, nie ma lepszego od Poklękowskiego, prawda?
2: Bardzo ładne. Bardzo ładne. On z tym chciał powiedzieć palant, ale mu nie wyszło.
1: Palant było. Tak było. Drodzy państwo, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, w czym lepsze są kobiety od mężczyzn. No i zastanawiam się, może sprawdźmy tutaj.
4: Kobiety są lepsze od mężczyzn w robieniu awantury z niczego. Normalnie jak grom z jasnego nieba. Jest pięknie, a za chwilę jest awantura.
1: Ale
2: czy
1: żeby...
2: trudno by wam było bez tego? Dajcie spokój.
1: Nie było. Lepsze są także podobno w przedmiotach ścisłych.
5: Cześć, ekipa, pytacie, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn? Otóż z matematyki. Kobiety dodają sobie uroku, ujmują sobie lat, dzielą łoże i mnożą dzieci. Także naprawdę, z matmy są dużo lepsze od facetów.
2: Ja czekam, kiedy mi opadną naprawdę ręce i wszystkie inne części ciała.
1: No, drogie panie, do roboty, dowalcie tym samcom.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Dziewczyny, ja was bardzo proszę, bo jak naprawdę jeszcze paru panów nam coś powie, to ja będę mogła powiedzieć, you know, I'm no good, jak the Rolling Stones.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: naprawdę ręce, mamy pełne roboty, dzisiaj zasuwa w naszym programie tak kobieta,
1: szaleństwo,
0: jak i mężczyzna, prawda?
1: Naprawdę, dzieje się bardzo dużo, co mnie zresztą niezmiernie cieszy w sprawie tego, w czym kobiety są lepsze niż mężczyźni. Nie czy kobiety są lepsze, tylko w czym kobiety są lepsze. Generalnie mamy troszkę lepszą od was inteligencję emocjonalną, to na pewno. Trochę mamy łatwiej identyfikujemy emocje i to, co się mniej więcej dzieje dookoła. Wy jesteście tacy bardziej łopatologiczni.
0: To prawda. Jak nie powiesz mi, że wiesz, białe to białe, a czarne to czarne, to ja nie widzę żadnych pośrednich kolorów.
1: A białe i czarne, widzisz w ogóle, na przykład wiesz, jaki to jest kolor pistacjowy na przykład, a wiesz, jaki to jest fuksja.
2: Okay,
1: na przykład,
2: przepraszam, bardzo.
1: A wiesz, co to jest turkus, po prostu, rozumiesz, jakby wy generalnie macie problem z tym tematem. Ja zawsze mówię, jak do faceta mówię, słuchaj, no taki turkusowy, to znaczy jaki
0: ziemtara,
1: ale o co ci chodzi?
0: O co ci chodzi? Dlaczego mnie obrażasz? Mm-hmm. Drodzy Państwo, to o kolorach jeszcze sobie porozmawiamy, bo na to Państwo też zwracacie uwagę, ale teraz szybko i po kolei.
3: W czym kobiety są lepsze od mężczyzn? No, niestety nie spotkałem nikogo, kto tak dobrze kłamie jak kobieta.
1: Znalazłam paru naprawdę w życiu nieźle kłamiących facetów też, więc tu akurat jesteśmy chyba 50-50.
0: Oto wracamy jeszcze za kierownicę.
4: Kobiety są znacznie lepsze w kierowaniu samochodami, bo nikomu nie muszą udowadniać, że mają małego.
1: Że nie mają małego, bo to oni tak próbują zawsze faceci udowodnić, że nie, wcale nie mam małego i będę szybszy na
0: ale
1: światła.
0: Ale słuchaj, jeszcze w kontrze ktoś a propos do tego, o czym mówiliśmy parę chwil temu.
5: Tak, owszem, kobiety dobrze nawet jeżdżą, okej, super. Moja żona dobrze jeździ, tak mi się na niej wydaje, uczę i pokazuje i jest spoko, ale jak dochodzi do parkowania, to jest, kochanie, weź, bo ja się tutaj nie zmieszczę.
0: Aha, facet wiadomo, że zmieści się wszędzie, bo jak się popieści...
1: Boże, kończę, ja wiedziałam, że to powiesz.
0: Ja niestety. W życiu.
1: I właśnie mi ręce opadły.
0: To nie byłem ja. 6 na 9.

0: oczywiście Queen i Killer Queen, dokładnie 7.30, Nasz Król. Michał Poklękowski, Raport Westerok, zapraszamy.
1: SK Rock, Raport.
2: Zapraszam. Funkcjonariusze Małopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej razem z policją zatrzymali 5 osób w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanym procederze nielegalnego obrotu odpadami. Przeszukano 31 lokalizacji na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Według hiszpańskich władz w Ceucie pozostało około 5000 migrantów z Afryki, którzy przybyli tam podczas kryzysu z 30 i 31 lipca. Agencja AFP poinformowała, że ponad setka z nich zdecydowała się właśnie na rozpoczęcie strajku głodowego.
1: To jest raport.
2: Rośnie liczba zainteresowanych przyjęciem kanadyjskiego obywatelstwa po przodkach. Połowa wniosków pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, podał publiczny nadawca CBC. Kolejka tzw. utraconych Kanadyjczyków tak urosła, że na rozpatrzenie wniosku trzeba czekać aktualnie 2 lata.
1: SK Rock Sport.
2: Czas na decydującą fazę eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś i jutro zaplanowano 7 spotkań ostatniej rundy. Wśród nich na przykład mecz Sabah Baku, Tymoteusza Puchacza z HPL-em, czy szlagierowy pojedynek między Fenerbahce a Olympique Lyon. Magdalena French i Maja Chwalińska żegnają się z turniejem WTA w Cincinnati. Polskie tenisistki przegrały swoje mecze trzeciej rundy. Broniąca tytułu Iga Świątek gra dalej. Maria Sakkari postawiła jej trudne warunki w pierwszym secie, ale ostatecznie Polka wygrała 4-6, 6-1, 6-1.
3: Sześć na 9 w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: let you know.
1: Wiadomo, że kobiety są lepsze w kolory, bo facet to rozróżnia trzy: fajny, niefajny i gejowski. A ta to z 1000 odcieni czerwonego zna przynajmniej, mówiąc już o pozostałych.

0: czy kobiety są lepsze od mężczyzn. Ja to wpisałam teraz właśnie w internecie i wyszło mi, że są lepsze w zarządzaniu ryzykiem. W dziedzinach takich jak finanse i inwestycje kobiety wykazują często większą rozwagę i mniejszą skłonność do ryzykownych zachowań krótkoterminowych. Tu nie do końca się z tym zgadzam, bo to wszystko zależy od tego, jak łatwo jestem w stanie sobie wytłumaczyć, że 17 para butów jest mi niezbędnie potrzebna, jak również 20 szminka i to niestety czasem mi się zdarza.
1: Wiem, mam to w domu na co dzień, trzy kobiety. Rozumiem, co oznacza mieć 224 szminki i codziennie wiesz, gdzie moja szminka?
0: Ile macie butów w domu?
1: W ogóle nie pytaj.
0: Rany,
1: ile mamy szaf butów,
0: właśnie,
1: zapytaj.
0: Właśnie, poczekaj, bo ty masz trzy kobiety w domu i każda ma powiedzmy spokojnie po 10 par butów.
1: Tak.
0: To masz wesoło.
1: Ja mam jedne sandały, mam jedne buty pełne i jedne japonki. Drodzy państwo, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn? O to państwa dzisiaj pytamy.
2: My kobiety lepiej potrafimy znaleźć coś w lodówce. Nawet powiedziałam moim synom, którzy wkrótce skończą 18 lat, że jeżeli po ukończeniu 18 roku życia kiedykolwiek zapytają się, gdzie jest ten ketchup, to będzie ich ostatni dzień w tym domu.
0: Bardzo, bardzo mi się podoba pani podejście do tematu. Bardzo i uważam, że jest świetne, bo najgorsi są faceci, którzy są rozpieszczeni przez swoje własne mamusie, a potem idą w świat i mówią, gdzie jest mój ketchup?
1: Otóż to, kobiety lepsze w szukaniu w lodówce, ale nie tylko w szukaniu w lodówce, bo jeszcze w szukaniu gdzie indziej też.
3: Kobiety z pewnością są dobre, lepsze od nas w szukaniu różnych rzeczy. Oczywiście zawsze jest to leżało na wierzchu i leżało, a my tego nie widzimy, jakim dziwnym trafem, więc to jest wasz duży plus kobiety. No i co, ładniejsze jesteście od nas, to też jest duży plus.
1: Ale wiesz co, jeszcze w szukaniu dziury w całym jesteście dobre, mam wrażenie, czy nie?
0: Przetrawiam.
1: A z państwem słyszymy się tuż
0: ja
1: po reklamach.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.

0: Czym kobiety są lepsze od mężczyzn? O tym rozmawiamy i za sekundę powiemy Państwu, czy na przykład lepsze są w małżeństwo.
1: Ale będzie w związku z tym też o rozwodach. Według danych GUS na koniec 2025 roku, słuchajcie, w Polsce było 8,5 miliona małżeństw, czyli 80 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Ciekawe. Teraz uwaga, kobieta rozwodząca się w 2025 roku miała 42 lata, oczywiście mówię tutaj o statystyce, a mężczyzna 44. To, co mnie bardzo zaciekawiło, co jest dla mnie absolutnym szokiem, w 2/3 przypadków to kobieta składała pozew rozwodowy. Pamiętam, że jak ja rzucałam papierem rozwodowym, to byłam wtedy chyba, mam wrażenie, w mniejszości. Teraz okazuje się, że to jednak kobiety się rozwodzą. Małżeństwo zakończone rozwodem w 2025 roku trwało średnio 15 lat, a najczęściej wskazywanym powodem, uwaga, była niezgodność charakterów, to zdrada dopiero była drugim powodem rozpadu związku. Ciekawe.
0: No, to lepiej zdradzić niż okłamać.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Nocne wywody Daniela Martyniuka. Wyzywał bank, żonę i stację, w której ma wystąpić. I zawsze się zastanawiałem, wiesz, kto głupszy? Autor wywodu, czy ci, którzy zaproponowali mu robotę w tej stacji?
2: Prawda, niebywałe. Cindy Crawford kazała przeprowadzić na małej Kai Gerber egzorcyzm. Mówiono, że byłam opętana. I wiecie co? Mnie też babcia mówiła, że jestem z piekła rodem, ale egzorcyzmy nie pomogły.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Po lipcowej redukcji w pyszne.pl inspekcja pracy ma sprawdzić, czy zatrudnionym w aplikacji nie powinna należeć się umowa o pracę. Wtorek to sonny dzień dla Mety. Za oceanem rusza bezprecedensowy proces.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po ósmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Podtopienia, gwałtowne wezbrania rzek i potoków, do tego pozrywane dachy. To skutki nawałnic, które przeszły przez południową i centralną Polskę. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Najgorzej było na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, Michale.
3: Jestem, dzień dobry.
1: Ucierpiały też miejsca, które mierzyły się z wielką wodą 2 lata temu, prawda?
3: Tak, po silnych opadach w Opolskiem z brzegów wystąpił potok Bodzanowski na odcinku w Rudawie i Bodzanowie poniżej Głuchołaz. W samych Głuchołazach strażacy przez wiele godzin walczyli z podtopieniami.
4: To jest syzyfowa praca. To są zalane ulice, zatkane przepusty, rowy melioracyjne.
3: Relacjonował Dariusz Pryga ze Straży Pożarnej w Nysie. To opolskie nawałnice najmocniej dały się we znaki na Dolnym Śląsku i Śląsku. Tam uszkodzone zostały dachy ponad 20 budynków.
5: Bardzo wiało. Pieczem. To wiało, no i palało. Wszystko zalane.
6: Cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło?
3: Relacjonowali mieszkańcy. Wiele pracy strażacy mieli też m.in. w Łódzkiem i na Mazowszu.
2: To jest raport.
1: 4,5 tysiąca zwolnionych pracowników i duża kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. To po lipcowej redukcji w pyszne.pl. Inspekcja ma sprawdzić, czy zatrudnionym w aplikacji nie powinna należeć się umowa o pracę. Ze szczegółami Aleksander Ruszkowski.
7: Jeżeli PIP stwierdzi, że kurierzy powinni być zatrudnieni na UOP, to dla firmy oznacza to ogromne koszty.
8: W sytuacji, w której tym osobom należałyby się umowy o pracę, no to mielibyśmy czynienie ze zwolnieniami grupowymi, należałyby się odprawy i inne rzeczy, no, które nie przysługują w przypadku tego zatrudnienia cywilnoprawnego.
7: Mówi Stanisław Kierwiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy. Przedstawiciele pyszne.pl twierdzą natomiast, że firma jest gotowa, by rozmawiać z kurierami.
9: Jesteśmy gotowi, żeby usiąść i rozmawiać na temat zapewnienia kurierom po prostu pewnego poziomu, który oczekują.
7: Mówi Aleksander Rosa, rzecznik pyszne.pl. W Polsce według szacunków jako kurierzy czy taksówkarze w aplikacjach może pracować nawet 340 tysięcy osób.
1: Według unijnych dyrektyw Polska ma czas do 3 grudnia tego roku, by uregulować kwestię tzw. pracy platformowej. Odpowiednia ustawa trafiła już do konsultacji społecznych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Dziś rusza proces, który może zmienić Facebooka oraz Instagrama. 30 amerykańskich stanów domaga się od koncernu Meta nawet $1 biliona odszkodowania. Zarzucają one Mecie m.in. liczne naruszenie federalnych i stanowych przepisów dotyczących ochrony prywatności dzieci. Do tego prawdopodobnie dojdzie też masowo. Dystrybucja dezinformacji.
0: Pogoda.
10: Ja wygłosiłam chyba już z pół godziny temu taki tekst, że bardzo, bardzo kochamy Michała Poklękowskiego i gdyby go nie było, to trzeba byłoby go sobie wymyślić. No i Państwo w tej sprawie.
11: W temacie Michała Poklękowskiego chciałam powiedzieć Asiu, że gdyby nie było Michała Poklękowskiego, to na pewno byśmy go sobie nie wymyślili, bo takie zjawisko jak Michał Poklękowski, to się nawet najstarszym i najmądrzejszym filozofom by nie przyśniło nigdy w życiu.
12: Kochamy i dlatego mamy Michała Poklękowskiego i nie zawahamy się go użyć.
1: Papa Palant to sport o wielowiekowej tradycji w Polsce.
0: Rok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
12: Te złośliwostki jesteście lepsze, wy kobiety.
10: No, niby tak, chociaż powiem ci, że z drugiej strony w rozbawianiu faceci są naprawdę nieźli.
12: Co w raportach?
1: Pogoda jeszcze się nie załamała do końca. O tym załamaniu pogodowym powiemy w raportach.

0: Jedyną kobietą cesarzem w historii Chin była pani, która nazywa się Wu Zetian i w 1600, wróć, w jakim 1600? W 690 roku, 18 sierpnia, tą cesarzową kobietą cesarzem została i dlatego dzisiaj rozmawiamy o tym, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn.
1: No i wgrywa się nam się w głosówkami z naszego Messengera, proszę bardzo.
2: Moim zdaniem panowie są zdecydowanie lepsi w orientacji przestrzennej. Jak ktoś do mnie mówi, że mam skręcić w lewo, to może zapytać, w które lewo. A jakby mi powiedział, że mam się udać na północ, to już w ogóle po prostu poszłabym spać.
1: Ale tutaj to ja się akurat zgadzam. Ja się naprawdę tej orientacji w terenie uczyłam, zwłaszcza wtedy, kiedy podróżuję sama i bardzo muszę wysilić swój mózg, żeby znaleźć wszystkie punkty orientacyjne. Do lasu sama nie wchodzę, tak w sensie na rympał, bo wiem, że w ogóle wyjdę z jakiejś dziwnej strony albo w ogóle z tego lasu już nie wyjdę. A jak mi nawigacja mówi, kieruj się na południowy zachód, to mnie szlak jasny trafię. Znaczy do ekstra, super, znaczy gdzie?
0: Tak, tak sobie o tym też rozmawialiśmy tutaj. Ja też mówiłem, że lubię chodzić na grzyby i zawsze wiedziałem w tym lesie, tą orientację potrafiłem odnaleźć i zawsze wychodziłem na samochód. Aśka mówi, że ona też zawsze wychodziła na samochód, tylko nie na swój. To w czym kobiety są lepsze od mężczyzn?
3: Dzień dobry, dzień dobry. No, kobiety są w wielu kwestiach lepsze od nas, mężczyzn. One potrafią genialnie wyczarować z niczego coś. Na przykład potrafią zrobić wspaniały obiad z niczego. Z niczego też potrafią zrobić awanturę, także w wielu kwestiach są lepsze.
1: No, to żeby nudy nie było. No tak. Dajcie spokój. Przecież ten co tak ma być? Na łagodnie, na miło? Od czasu do czasu trzeba zrobić jakiś niezły dem.
0: Otóż to, tu pełna zgoda. Gwiazdka nie dotyczy mojej żony. Jeszcze słucharek na koniec.
4: Wiecie, dlaczego kobiety są najlepszymi archeologami? Bo nikt tak jak one nie potrafią grzebać w przeszłości.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Aha, to teraz Royal Blood i 10 over 10.
0: My go gramy po raz pierwszy.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: Czym kobiety są lepsze od mężczyzn? No dzisiaj naprawdę powiem szczerze, że mamy bardzo ładną awanturkę na antenie.
1: Ale wiesz co, i tak na razie nie ma, wiesz, ciągnięcia się za włosy, darcia pierza i
0: nie
1: innych tego typu
0: jeszcze
1: rzeczy, nie? Także spokojnie.
0: Czekaj, mamy jeszcze trochę czasu, mamy jeszcze pół godziny.
1: Dajcie nam chwilkę i już Państwa słuchamy.
2: Kobiety są lepsze w doborze partnerów. Z łobuzami idą do łóżka, a za tych dobrych to wychodzą za mąż.
0: No ale to bardzo dobrze, trzeba umieć sobie radzić.
1: W czym jeszcze kobiety są lepsze?
3: W czym kobiety są lepsze od mężczyzn? No, niestety nie spotkałem nikogo, kto tak dobrze kłamie jak kobieta.
0: Ostro było.
1: Było ostro, dobre. Moja siostro. Drodzy Państwo, jeszcze o kolorach mówiliśmy, że kobiety lepsze są w rozpoznawaniu kolorów. I Państwo o tym.
3: Wcale kobiety nie są tak dobre we wskazywaniu kolorów, ponieważ mało która potrafi wskazać, który kolor to jest Jungle Moro, Urban Night, Navy albo Pustynna Burza.
0: No to zaraz. Navy? A nie, panu chodziło o Navy, to kobiety to znają.
4: Huja Navy! Huja Navy!
5: 6 na 9.

0: No i czas na raport i Michała Poklękowskiego.
1: Tuż po Melinie.
2: Autopromocja. Melina. S-Rock.
3: Mam wrażenie, że ta cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwanie tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
4: Melina. A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
2: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z prokuraturą okręgową w Gliwicach rozbili gang handlujący nielegalnymi sterydami. Zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą. Zabezpieczono nielegalne produkty warte 3,5 miliona złotych. Ukraińskie drony uderzyły w okolicach Moskwy, podały lokalne władze. Bezzałogowce uszkodziły m.in. magazyny firmy Wildberries. Są ranni.
5: To jest raport.
6: W walce z porażającą skalą pożarów lasów i torfowisk władze Indonezji sięgają po technologię wywoływania sztucznego deszczu, poinformowała agencja AFP. Powierzchnia spalonych w pierwszym półroczu tego roku terenów przekroczyła już bilans całego 2023 roku, a suszę potęguje tegoroczny efekt El Niño.
5: SK Rock Sport.
6: Iga Świątek poznała rywalkę, z którą zmierzy się w meczu, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Cincinnati. Polka w czwartej rundzie zmierzy się z Diane Perry. Wszystko wskazuje na to, że do ich meczu dojdzie jutro. Świątek grała do tej pory z Francuską tylko raz, było to na igrzyskach i pewnie ten mecz wygrała. Jeszcze duży transfer FC Barcelony. Na ostatniej prostej w Katalonii pojawił się Rodri, który w najbliższych godzinach ma sfinalizować swoje przejście z Manchesteru City. O transferze najlepszego zawodnika ostatniego mundialu jest głośno od kilku dni. Barca ma za niego zapłacić ponad 70 milionów euro.
2: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SC Rock.
7: Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: 5 są dużo lepsze w argumentowaniu i kończeniu dyskusji. I nie chodzi tutaj o fochy i dąsy. Zawsze po emocjonującej rozmowie, kiedy się pytam swojej partnerki, czemu szuka dziury z całym i czepia się różnych rzeczy, odpowiada mi ze spokojem: kochanie, chcesz być z mężczyzną czy z kobietą? To kończy zazwyczaj dyskusję.
1: Ja mam taką sytuację w domu, wiesz, bo moim przyjacielem był brat mojej żony. Do dzisiaj zresztą przyjacielem moim jest. To on mi ją przyprowadził i powiedział: weź, zobacz takie nieszczęście. I ja do dzisiaj twierdzę, że wolałbym być z tym bratem niż z nią.
2: Ale słuchaj, kto ci broni? To się naprawdę daje zrobić, nie wiem, tylko czy brat by chciał. To ja dlatego zawsze mówię, że jeżeli człowiekowi tak strasznie przeszkadza ta kobieta, która tam ciągle coś, gdzieś, przecież nikt człowiekowi nie każe.
1: Otóż to. Dokładnie, robimy to z własnej nieprzymuszonej woli.
2: Ja wyszłam z tego założenia na przykład i uznałam, że skoro mi to przeszkadza, to powiedziałam: dobra, to cześć.
1: No, ale tak sobie cierpię w milczeniu. Drodzy Państwo, bo jeszcze tak słuchacze odnoszą się do tego, co powiedziałaś a propos tego wątku.
2: A ja się pytałam przede wszystkim, dlaczego panie się tak mało odzywają, bo to głównie faceci się wgrywają, pani się wgrywa bardzo mało.
1: No, otóż to.
3: Droga pani Dartreja, no dlaczego kobiety się nie odzywają? Bo po prostu są skromniejsze i to im nie pozwala też tak mówić o sobie, że są takie lepsze, bo przecież to jest ogólna, wiadoma rzecz dla wszystkich, że kobiety są lepsze od mężczyzn. No i wytrzymalsze.
2: No, wytrzymalsze, to prawda, ale ta skromność to mnie trochę złości, bo nas kobiety zawsze były wychowywane w takim, ale że masz być skromna i masz być taka w ogóle pokorna i coś. Guzik, kurczę, z pętelką. My kobiety wcale nie musimy być skromne.
1: No, ale właściwie spokojnie, po tym, co powiedziała pani parę chwil temu, kobiety są lepsze we wszystkim, można byłoby postawić kropkę.
4: Wszystkie stoimy twardo i pewnie na gruncie umożliwiającym nam niedopuszczenie do zarazy, której na imię mężczyzna.
5: 6/9 RSO. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.

są lepsze od mężczyzn zdecydowanie w rozbijaniu sytuacji na atomy niepotrzebnie. Bo mężczyzna to człowiek prosty zazwyczaj i prosto rozwiązuje sytuację.

0: czym kobiety są lepsze od mężczyzn? Bardzo proszę.
1: No, szybko zaczęłaś, czekaj, bo jeszcze nie gotowy. Proszę bardzo.
2: A ja uważam, że kobiety są najlepsze w znoszeniu męskich fochów.
0: Słuchajcie, ale naprawdę, ja to nie tak, ale ja jednak twierdzę, że tak jak potrafi strzelić focha mężczyzna, i po prostu już nie mówiąc o tym, że fantastycznie plotkujecie. Ja zawsze twierdzę, że faceci plotkują dużo więcej niż kobiety, ale foch męski, o, to jest gruba historia.
1: Tak, to jeszcze pan do ciebie.
3: Słucham. Wychodzi na to, że kobiety są zdecydowanie lepsze w przejmowaniu czasu antenowego.
0: Coś w tym jest. Coś w tym jest. Bardzo dziękuję za te konstatacje.
1: I drodzy Państwo, na koniec.
4: Jeden z naszych takich partnych polityków z zasłoniętym jednym okiem kiedyś próbował udowodnić, że kobiety są głupsze niestety, tak jak stwierdził, i jako argument podał, dlaczego kobiety nie grają zawodowo w szachy. Na co postanowiła odpowiedzieć mu stand-uperka Olka Szcześniak, która powiedziała, że tak, owszem, kobiety nie grają zawodowo w szachy, bo one w tym czasie rozgrywają żywymi pionkami.
5: 6 na 9. Esterok.

0: Wiem, w czym na pewno będę dzisiaj lepszy od kobiety, konkretnie od mojej żony.
1: No, ciekawe.
0: W zupie pomidorowej, kochana.
1: O kurczę, robisz pomidorówkę?
0: No, robię, bo sobie zażyczyłem.
1: Ale to jest dobre. Ja mam jeszcze makaron z sosem kurkowym, który sobie wczoraj zrobiłam. O. Jeszcze nie zostało. Jest taki dobry, śmietanowy, z pieprzem, z cebulką.
0: Pychotka. Drodzy Państwo, jeżeli jutro nic się nie zmieni, to we troje się z Państwem spotkamy.
1: Co ty mówisz?
0: Tak się wydaje.
1: Naprawdę?
0: Chyba.
1: To przywiozę mu jaja z osetka, którą przywiozłam.
0: Przywieź mu jaja.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Ja nie jadę. To znaczy nie jadę dzisiaj, mam tu jeszcze sprawy do załatwienia.
0: Ale czekaj, żebym dobrze zrozumiał. Czyli uważasz, że Wojtkowi brakuje tego właśnie?
1: Nie, no, poprosił. Ty dostałeś swoje? Dostałeś. No, to teraz Wojtka kolej.
0: Tak jest. Do widzenia.
4: Autopromocja.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój. Ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w ESC Rock.
5: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
4: Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w ESC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech prowadzą polscy i węgierscy śledczy. Ceny paliw w dół wrócił rządowy program CPN.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragedia na torach świętokrzyskim. Dziś po godzinie 6 na łącznicy kolejowej w miejscowości Łachów w powiecie włoszczowskim pociąg potrącił 49-latka.
2: Wstępna informacja wskazuje na to, iż pociąg pasażerski relacji Skarżysko-Kamienna-Częstochowa wprowadzony przez trzeźwego 45-letniego mężczyznę śmiertelnie potrącił mężczyznę znajdującego się na torach.
0: Powiedział nam Piotr Fatyga z policji we Włoszczowie. Na miejscu śledczy pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności i przyczyny tej tragedii.
3: To jest raport.
0: Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech prowadzą polscy i tamtejsi śledczy. W oględzinach wraku wziął udział prokurator Skrosna, który pojechał na miejsce katastrofy. Współpraca śledczych w tej sprawie jest możliwa dzięki tak zwanemu europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Weston. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten dokument?
4: To wniosek polskich śledczych, w którym proszą o zabezpieczenie zebranej na bieżąco przez węgierskich prokuratorów dokumentacji na miejscu tragedii, ale też wszystkich niezbędnych dla śledztwa materiałów, w tym dokumentacji medycznej poszkodowanych pasażerów. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
4: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. Przypomnę, w wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
0: Kierowca autokaru został zatrzymany. Dziś ma być doprowadzony przed węgierski sąd.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ceny paliw w dół wrócił rządowy program CPN we wtorek, czyli dziś litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, oleju napędowego 7 zł i 37 groszy. Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
6: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
7: Oby jak najdłużej.
6: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
7: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
6: Przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi.
8: Czy zaoszczędzę? No nie wiem, no to z automatu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
0: Pakiet ceny paliwa niżej będzie obowiązywał do końca sierpnia.
9: Pogoda.
0: Do Polski dociera chłodny front atmosferyczny. Za jego sprawą nie tylko spadną temperatury, ale również pojawi się deszcz. Wciąż może też grzmieć, zwłaszcza na Pomorzu, na termometrach od 16 stopni na wschodzie kraju i Podhalu do 20 w większości regionów.
9: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: 12 minut po 9, pan Jaromir mówi dzień dobry, witam w ten wtorek, nie wiem jak u państwa, ale w Poznaniu pochmurno i deszczowo, deszcz może nie za mocny, ale taki na pewno, który bez parasola zmoczy solidnie. Gdyby państwo mieli taką pogodę jak my za oknem, to w Poznaniu, no to chyba można o tej pogodzie powiedzieć, że jest typową pogodą radiową. Ale ponieważ słuchacie nas w wielu miejscach w Polsce, w Gdańsku, w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, czy Warszawie, czy Olsztynie, no to pewnie u państwa może być inaczej. Dzień dobry, zapraszam na kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To będzie rzecz o ulicy marzeń. U2.

0: Tumanem, oczywiście, ale chyba tego trzeba, nie trzeba było mówić. Teraz będzie piosenka kultowa, absolutnie kultowa, która ma już prawie 60 lat.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Pewnie ją znakomicie pamiętacie. San Francisco, be sure to wear flowers in your hair. Na początku 67 roku, więc ta rocznica 60 będzie za chwilę, napisał ją niejaki John Phillips. No i zrobił to dla swojego przyjaciela Scotta McKenzie. A potem nagrał z nim ją jeszcze tego samego roku. A potem, jeszcze potem, latem 67 roku piosenka zyskała popularność w stacjach radiowych w całych Stanach, promując na przykład festiwal w Monterey, który był najważniejszym wydarzeniem tak zwanego lata miłości w San Francisco. Odwołująca się do haseł rodzącego się wówczas ruchu hipisowskiego, ruchu Flower Power, piosenka stała się przebojem zresztą nie tylko lata miłości tego 67 roku, ale wraz z ruchem hipisowskim po prostu zyskała popularność na całym świecie. Ważna, może nawet najważniejsza piosenka hipisowska w historii. I ten, który dla Państwa teraz zaśpiewa, Scott McKenzie, zmarł dokładnie 14 lat temu.

0: Kiedy już człowiek zobaczy jakiś zespół na scenie, na żywo, albo zobaczy go po raz pierwszy, albo po wielu latach przerwy, jak było w moim przypadku z zespołem systemowym, to zupełnie inaczej zapowiada się potem piosenki w radiu. Lonely Day, wysłuchane chwilę temu na Narodowym. Przejmująca to była wersja, tak jak w ogóle przejmująca jest ta piosenka. No dobrze, cóż jeszcze się dziś wydarzy w programie? Znaczy do 10 na pewno. Jeszcze jedna historia z lat 60. Ale najpierw Plastiboy Shout.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.
3: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
4: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Sound, zespół Placebo. A teraz kolejna historia z lat 60. Dokładnie to z 18 sierpnia roku 62, gdy The Beatles wystąpili na dorocznym festynie dla Birkenheads w miejscu o nazwie Halm Hall. Koncert jak koncert, ktoś powie, ale ten był wyjątkowo godny uwagi, ponieważ Ringo Starr po raz pierwszy zagrał z zespołem The Beatles, przygotowując się do tego koncertu wcześniej przez 2 godziny. I dokładnie na 20. rocznicę tego wydarzenia miasto rodzinne Beatlesów, czyli Liverpool, zmieniło nazwy niektórych ulic na cześć członków zespołu. No i stąd od tych lat wielu mamy już John Lennon Drive czy Paul McCartney Way i tak dalej, i tak dalej. A wracając do tego pierwszego koncertu z Ringo Starrem, to wcale nie było to tak, że był bardzo dobrze przyjęty przez fanów, bo dzień później wracali do Liverpoolu i grali w swoim The Cavern. No i wielbiciele ci, którzy lubili bardziej pierwszego perkusistę The Beatles, czyli Pete Besta, mieli na tym koncercie skandować Pete Forever, Ringo Never. Na waucie Briana, który był menedżerem kapeli, przebito wszystkie opony. No i ponoć George Harrison skończył wieczór z podbitym okiem.

0: Love Will Tear Us Apart, zespołu Joy Division. Zanim za moment wrócimy do muzyki i kolejną godzinę muzycznych wspomnień otworzy nam Metallica, to najpierw raport o 10:00. Raport informacyjny.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
8: Reklama.

0: Dziś decyzja w sprawie przedłużenia aresztu dla kierowcy autokaru, który rozbił się na Węgrzech, przewożąc Polaków z pielgrzymki. CBŚP rozbiło gang handlujący nielegalnymi sterydami.
1: SK Rock. Raport.
0: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Zostanie doprowadzony przed węgierski sąd. Dziś decyzja w sprawie przedłużenia aresztu dla kierowcy autokaru, który rozbił się przewożąc Polaków z pielgrzymki do Medjugorje. Mężczyzna został wcześniej przesłuchany w charakterze podejrzanego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co zarzuca mu prokuratura?
2: Nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym o charakterze masowym. Według śledczych kierowca zasnął podczas jazdy i w efekcie autokar zjechał z jezdni do rowu przy autostradzie. Mężczyzna został przesłuchany, ale do wczorajszego popołudnia nie złożył wyjaśnień. Prokuratura chce dla niego przedłużenia aresztu o 30 dni. Obecnie nie toczą się też żadne negocjacje w sprawie przekazania kierowcy stronie polskiej. Dochodzenie w sprawie katastrofy trwa. W planach są kolejne przesłuchania świadków, badania kryminalistyczne i uzyskanie opinii biegłych.
1: To jest raport.
0: CBŚP rozbiło gang handlujący nielegalnymi sterydami. Zatrzymano 8 osób. W sumie służby zabezpieczyły produkty warte 3,5 miliona. Podczas akcji funkcjonariusze odkryli magazyn, w którym przechowywane były sterydy, leki oraz substancje regulowane ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, mówi rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji Krzysztof Wrześniowski.
3: Proceder prowadzony był od 2016 roku, przede wszystkim za pośrednictwem internetu, a uzyskane w ten sposób przychody mogły sięgnąć blisko 10 milionów złotych.
0: Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a w przypadku jednej z osób kierowania nią. Na wniosek prokuratora sąd zgodził się na aresztę dla 4 podejrzanych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Udar mózgu coraz częściej dotyka Polaków i coraz częściej nie są to osoby w podeszłym wieku. Każdego roku w naszym kraju dochodzi do ponad 90 tysięcy udarów, a lekarze alarmują, że problem dotyka także 30 i 40-latków. Co stoi za tym niepokojącym trendem? Mówi neurochirurg Łukasz Grabarczyk.
4: Permanentne niewyspanie, przeciążenie organizmu, używki, energetyki, chroniczny stres. Mózg ma ogromne możliwości, ale biologii nie da się oszukać. Nawet najbardziej ambitny człowiek nie wygra z własnym ciśnieniem tętniczym.
0: Udar mózgu jest drugą najczęstszą przyczyną zgonu w Polsce, zaraz po chorobach serca.
5: SK Rock Biznes.
0: Pierwsza połowa 2026 przyniosła wyraźne ożywienie inwestycyjne na polskim rynku biurowym. Łączna wartość transakcji wyniosła około 594 milionów euro, co oznacza wzrost o 38% rok do roku, tak wynika z raportu JLL. Inwestorzy coraz bardziej są zainteresowani dużymi projektami poza Warszawą. Na świecie szybko rośnie liczba osób sięgających po leki na otyłość. Firmy spożywcze boją się stałego obniżenia popytu na swoje produkty, podaje Reuters. Branża próbuje zaadresować ten problem i wprowadza specjalne oferty. Odkrycie ropy u północno-wschodniego wybrzeża Brazylii w pobliżu ujścia Amazonki może być paszportem do przyszłości kraju, ocenił prezydent Brazylii. Namierzenie nowego złoża ogłosił w ubiegłym tygodniu państwowy koncern Petrobras. Zapewnił przy okazji, że wydobycie surowca odbędzie się bez strat dla środowiska naturalnego. I jeszcze ceny walut. Za dolara płacimy 3,73 zł. Euro jest wyceniane na 4,31 zł, frank szwajcarski na 4,58 zł i funt brytyjski na 5 zł.
5: Pogoda.
0: Do Polski dociera chłodny front atmosferyczny. Za jego sprawą nie tylko spadną temperatury, to już się dzieje, ale również pojawi się deszcz. Wciąż może też grzmieć, szczególnie na Pomorzu. Na termometrach od 16 stopni na wschodzie kraju i Podhalu do maksymalnie 20 w większości regionów.
5: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Wild World, Mr. Big, Fester Rock. Witamy po 10 już 14 minut, drugiej godziny kultowych wtorkowych opowieści. 18 dzień sierpnia w kalendarzu. Zanim przejdziemy do przyszłości, to teraz czas na teraźniejszość.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Imię Grzegorz, nazwisko Kupczyk. Tytuł piosenki Party Doll.

0: I ciach, tak się kończy debiutancki singiel, taki pierwszy mocny solowy singiel Katarzyny Nosowskiej, który powstawał 30 lat temu. Piękna rocznica w tym roku. Pani Katarzyno, życzymy jeszcze jednej 30 przynajmniej. A teraz opowieść sprzed dokładnie 40 lat.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Będzie o zespole Bon Jovi, którego dwie pierwsze płyty nie przyniosły oczekiwanego przez muzyków sukcesu. No i postanowili wtedy zmienić trochę metodę pracy. Od Paula Stanleya z grupy Kiss dostali numer telefonu do uznanego wtedy kompozytora muzyki rockowej Desmonda Childa, który pracował z zespołem Kiss i był współautorem przeboju chłopaków I Was Made For Loving You. Child odebrał telefon, przyjął propozycję, no i przyjechał do domu matki gitarzysty Richiego Sambory. No i tam w trójkę z wokalistą Johnem napisali wspólnie pierwszą piosenkę You Give Love A Bad Name. No i to był strzał w dziesiątkę. Na płycie Slippery When Wet znalazły się jeszcze dwie piosenki, których współautorem był Child, Without Love, no i kolejny przebój, który teraz się pojawi na antenie. Living on a Prayer. Wszystkie wspomniane piosenki znalazły się na albumie, którego tytuł powtórzę, Slippery When Wet, który ukazał się dokładnie co do dnia 40 lat temu.

0: Going Under grupy Evanescence, a ja za moment spotkam się dosłownie za chwilę, za kilka dni z grupą Within Temptation na poznańskiej rockowiźnie i też pewnie będę śpiewać, jak śpiewałem teraz w studiu nagranie Going Under. No dobrze, cóż jeszcze się wydarzy w tej godzinie? Pewien gentleman ma dzisiaj urodziny, będziemy o nim mówić. Człowiek, który na początku nie kojarzył się z muzyką rockową, tylko z hip-hopem, rapem. Ciekawe, że już Państwo wiedzą, o kim będzie mowa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nocne wywody Daniela Martyniuka zwyzywał bank, żonę i stację, w której ma wystąpić. I zawsze się zastanawiałem, wiesz, kto głupszy? Autor wywodu, czy ci, którzy zaproponowali mu robotę w tej stacji?
3: Prawda, niebywałe. Cindy Crawford kazała przeprowadzić na małej Kai Gerber egzorcyzm. I wiecie co? Mnie też babcia mówiła, że jestem z piekła rodem, ale egzorcyzmy nie pomogły. Bardzo go kochamy i jak gdyby go nie było, trzeba byłoby go sobie wymyślić.
4: Papa Palant?
2: Ja mam taki króciuteńki wierszyk, nie ma lepszego od Poklękowskiego, prawda?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
8: Reklama.
1: Eskarok. Radar.
9: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Fani Phila Collinsa od ponad dekady czekają na choćby najmniejszy znak, że legendarny muzyk ponownie wejdzie do studia nagraniowego. Choć w ostatnich latach wiadomości o stanie wokalisty napawały głównie niepokojem, to w najnowszym wywiadzie 75-letni artysta dał nadzieję, że być może w przyszłości jeszcze coś nowego nagra. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.
10: Hi, I'm Phil Collin.
11: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
12: Hi, this is Beto.
13: And this is Paavo from Apocalyptica
12: on Ska Rock.

Teenage Dirtbag grupy Witus. Wspominamy dziś ostatni dzień festiwalu Woodstock, w końcu rocznica. Tak się składa, że tego samego dnia, 18 sierpnia roku 69, niedaleko miejsca, gdzie się ten festiwal odbywał, w Wally Stream, blisko Nowego Jorku, na świat przyszedł człowiek, który przez kilka lat, w latach 90, miał stać na czele legendarnej grupy rapowej House of Pain. Wszyscy pewnie pamiętają i lubią to Jump Around. A potem zaczął karierę solową, wydając w 98 roku album, z którego pochodzi ten najbardziej znany singiel solowy Everlasta, bo to tak teraz powinno się mówić na Erika Francisa Shreddiego, który ma dziś urodziny. Wszystkiego najlepszego.

0: Pamiętam, jak na 30-lecie albumu The Joshua Tree kupowałem sobie specjalne pudełkowe wydanie tej płyty. A teraz za moment będzie trzeba kupić w przyszłym roku pewnie przygotowywane wydanie na 40-lecie albumu The Joshua Tree, z którego pojawiło się nagranie I Still Haven't Found What I'm Looking For. To teraz 11 i raport Deski Rock, a potem między innymi, ale jako pierwsi na pewno, Guano Apes.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
3: Przedwęgierski sąd zostanie dziś doprowadzony kierowca autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Prokuratura chce przedłużenia dla niego aresztu. Trwa obława ze sprawcą napadu na jubilera w największej w Bydgoszczy galerii handlowej.
4: SK Rock. Raport.
3: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Kolejne osoby będą przygotowywane do wypisu i do transportu. To najnowsze informacje od wojewody podkarpackiej po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciło 21 poszkodowanych pielgrzymów. 18 osób pozostaje w węgierskich placówkach. Dalsze decyzje będą podejmować lekarze, zaznaczała Teresa Kubas-Hul. Na miejscu jest też członek rządowego zespołu humanitarno-medycznego.
5: Razem współpracując z lekarzami oraz personelem medycznym szpitali, w których przebywają nasi mieszkańcy. O decyzji, kiedy ten transport nastąpi, w pierwszej kolejności dowiedzą się rodziny.
3: W katastrofie zginęło 12 osób. Rodziny ofiar, jak słyszymy, dostaną wsparcie w sprowadzeniu ciał do kraju.
5: 7 osób zostało już potwierdzonych, gdzie mamy raporty, mamy protokoły. Czekamy na 5 kolejnych. Spodziewamy się, że otrzymamy to w dniu dzisiejszym.
3: A dodajmy, dziś przed węgierski sąd zostanie doprowadzony kierowca autokaru. Prokuratura chce przedłużenie dla niego aresztu o 30 dni.
6: To jest raport.
3: Trwa obława ze sprawcą napadu na jubilera w największej w Bydgoszczy galerii handlowej. Do kradzieży doszło wczoraj wieczorem, tuż przed zamknięciem obiektu. Sprawca ukradł kilka pudełek z biżuterią i uciekł. Policja na razie nie zdradza zbyt wielu szczegółów, mówi Jakub Skrzypak z bydgoskiej komendy.
7: Policjanci z bydgoskiego Szwederowa, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili to zgłoszenie i w tej sprawie prowadzą czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego przestępstwa.
3: Policja analizuje też nagrania z kamer monitoringu.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Zakopower, Grupson, Patrycja Markowska czy Ewa Farna. To gwiazdy, które wystąpią na jednej z największych imprez w Lubuskiem, czyli Winopraniu w Zielonej Górze. W mieście staną 3 sceny.
8: Scena główna muzyczna przy Filharmonii, scena przy Placu Teatralnym oraz scena tutaj przy Palmiarni. Główne gwiazdy wystąpią przy Filharmonii, natomiast będzie wiele gwiazd i wystąpi na artystycznych Zielonogórzan Lubuskich przy Placu Teatralnym.
3: Mówi prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski. Winobranie ruszy 4 września.
1: Pogoda.
3: Do Polski dociera chłodny front. Za jego sprawą nie tylko spadną temperatury, ale też deszcz. Wciąż może też grzmieć, szczególnie na Pomorzu. Na termometrach nie za wiele, bo od 16 stopni na wschodzie Polski i też na Podhalu do 20 w większości regionów.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Kiedy tak sobie słucham różnych wiadomości ze świata i z naszego polskiego podwórka, to dochodzę do smutnej konstatacji, że jednak chyba mają władzę na świecie. Ci, o których była mowa w piosence zespołu Kult. Niestety, taka smutna prawda. Dlatego od polityki jak najdalej. Chociaż tyle.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Billy Morrison w towarzystwie Dextera Hollanda.

0: Three Doors Down, When I'm Gone, First Rock. Teraz będzie znów historia z roku 69.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Już Państwu opowiadałem o tym, że kończył się festiwal Woodstock pamiętnym koncertem Jimiego Hendrixa. 18 sierpnia roku 69 przychodził także na świat Everlast, a na tymże festiwalu Woodstock nie pojawili się The Rolling Stones. Był jakiś plan, żeby tam trafili, ale koniec końców Mick Jagger w tym czasie przebywał w Australii i kręcił film. Ja kiedyś opowiadałem o tym, że wybrał się tam z Marianne Faithfull, to była wczesna dziewczyna Jaggera i ten związek był w trakcie rozpadu. To właśnie wtedy Marianne Faithfull zażywała jakieś tabletki uspokajające, skończyło się to hospitalizacją i koniec końców Marianne, zamiast grać w filmie obok Micka, skończyła w szpitalu, a Mick przebywał bez niej na planie filmowym. I jemu też się wtedy nie wiodło. Dokładnie 18 sierpnia roku 69 podczas kręcenia jednej ze scen Neda Kelly'ego został przypadkowo postrzelony w rękę.

0: Hej, a ty? Zawiesiłem się, bo jestem w trakcie myślenia o tym, co wieczorem Państwu zagram w audycji. To był dobry rok i jeszcze trwają w mojej głowie gorączkowe narady co do finalnego wyglądu audycji. Hej na pewno się wieczorem już nie pojawi. Pojawił się teraz. No i bardzo było miło gościć Kaśkę z kolegami na antenie Eski Rock. A za moment wskoczą tu do studia Queen.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: I on wrócił właśnie z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Boże opowiadał, jak to tam jest super fajnie, jak w ogóle Polska najlepsza i w ogóle... I ja tak się nasłuchałem, mówię, aha, okej, okay, to fajnie. Nie wiem, czy on był tak zwaną zapałką. Nie wydaje mi się.
3: Zapałką?
2: Wiecie, że pod pałką, że przez niego.
3: A, okej.
2: Okay. Że on był główną inspiracją. Nie mogę teraz się określić na pewno. Podpowiedział mi, że faktycznie tam jest fajnie. Poza tym miałem dziewczynę, która też wybierała się do Polski. I miałem tak, no dobra, to chyba ja też się wybieram.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Reklama.
5: Hey, this is Rob Zombie.
6: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
7: Hey, this is Barry.
8: Brad.
9: Neil.
10: And Matt from

Crew grupy Queen. Opowiadałem Państwu niedawno o zespole The Police, że zaczynał jako trio, potem szybko stał się kwartetem i przez chwilę nim był, ale potem Henry Padovani, czyli jeden z tych, który zespół zakładał, postanowił z kapeli odejść. Pierwszy koncert The Police jako trio z tym składem, który potem przeszedł do historii, miał miejsce dokładnie 49 lat temu. W miejscu, w którym, no ciekawe, czy jeszcze można coś zobaczyć na żywo, o nazwie Rebecca w Birmingham. Rok

0: Koła Czasu zespołu ONA, a pan Jaro mówi do usłyszenia, bo to już za moment 12. I przypominam, że dziś po raz kolejny spotkamy się jeszcze wieczorem po 21 w audycji To Był Dobry Rok. Będę w niej nawiązywał do mojego czwartkowego spotkania z zespołem Gorillaz w Poznaniu na festiwalu Bittersweet, a poza tym mnóstwo wspomnień, na które nie starczyło mi czasu dzisiaj. No bo przecież tych dat w kalendarzu zawsze tak dużo, że człowiek nie ma czasem okazji, by wszystko wcisnąć między 9 a 12. Zatem do usłyszenia wieczorem.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
3: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Dziś decyzja w sprawie kierowcy. W raporcie Bydgoszcz i obława za sprawcą napadu na jubilera w galerii handlowej. Czerwony alarm na kanale Gliwickim. W wodzie pojawiła się złota alga.
4: SK Rock. Raport.
3: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zostanie doprowadzony przed węgierski sąd. Dziś decyzja w sprawie przedłużenia aresztu dla kierowcy autokaru, który rozbił się przewożąc Polaków z pielgrzymki do Medjugorje. Mężczyzna został wcześniej przesłuchany w charakterze podejrzanego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co zarzuca mu prokuratura?
5: Nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym o charakterze masowym. Według śledczych kierowca zasnął podczas jazdy i w efekcie autokar zjechał z jezdni do rowu przy autostradzie. Mężczyzna został przesłuchany, ale do wczorajszego popołudnia nie złożył wyjaśnień. Prokuratura chce dla niego przedłużenia aresztu o 30 dni. Obecnie nie toczą się też żadne negocjacje w sprawie przekazania kierowcy stronie polskiej. Dochodzenie w sprawie katastrofy trwa. W planach są kolejne przesłuchania świadków, badania kryminalistyczne i uzyskanie opinii biegłych.
3: Trwa obława za sprawcą napadu na jubilera w największej w Bydgoszczy galerii handlowej. Do kradzieży doszło wczoraj wieczorem tuż przed zamknięciem. Sprawca ukradł kilka pudełek z biżuterią i uciekł w nieznanym kierunku. Policja na razie nie zdradza zbyt wielu szczegółów, mówi Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.
6: Policjanci z bydgoskiego Szwederowa, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili to zgłoszenie i w tej sprawie prowadzą czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego przestępstwa.
3: Policja analizuje też nagrania z kamer monitoringu.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Czerwony alarm na kanale Gliwickim. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z części kanału. W wodzie pojawiła się złota alga. W wyniku jej obecności padło już blisko 300 kilogramów ryb.
7: Zakwit tego fitoplanktonu może powodować toksyczne oddziaływanie na inne organizmy żyjące w wodzie. Kontynuujemy właśnie nasze rejsy kontrolne, patrole interwencyjne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego w sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego. Całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału. Trzymaliśmy do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno.
3: Mówiła Linda Hoffman z Wód Polskich na Śląsku. Złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, a dwa lata temu masowego śnięcia ryb w zbiorniku Dzierżno Duże. Zdaniem ekologów jej rozwojowi sprzyja silne zasolenie wód, między innymi przez działalność kopalni.
1: SK Rock Biznes.
3: W ciągu 12 miesięcy w polskich metropoliach przybyło mieszkań kosztujących ponad 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy, a ubyło tańszych lokali, wynika z danych portalu rynekpierwotny.pl. W ujęciu rocznym w lipcu cena mieszkań we Wrocławiu wzrosła o 4%, a w Warszawie spadła o 1%. Wkrótce będzie można zaplanować jesienny wypoczynek na Warmii i Mazurach z wykorzystaniem czeku turystycznego. Trwają przygotowania do uruchomienia programu. Będzie można otrzymać bon o wartości 300 zł jako dopłatę do noclegu, podała regionalna organizacja. organizacja turystyczna. Z czeku będą mogli skorzystać pełnoletni Polacy, w tym seniorzy powyżej 60 roku życia oraz posiadacze karty dużej rodziny. Częściowe zaćmienie słońca, które miało miejsce 12 sierpnia, nie wpłynęło na pracę polskiego systemu elektroenergetycznego, poinformowały dziś polskie sieci elektroenergetyczne.
1: Pogoda.
3: Dziś w całym kraju zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, a po południu na północnym wschodzie lokalnie burze. Temperatura od 18 stopni do 21, chłodniej miejscami na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 16 stopni, a ciśnienie 991 hektopaskali.

0: Runaway Train to Soul Asylum w Esterok. Numer, który David Priner, czyli wokalista Soul Asylum, pisał przez kilka lat, a generalnie oparł go o swoje właśnie doświadczenia z depresją i z bardzo ciężkimi stanami lękowymi. Pociąg w tym tekście jest właśnie metaforą tego spadającego poczucia bezpieczeństwa w głowie artysty. Natomiast wideo do tego kawałka sprawiło, że nagle zwróciliśmy uwagę na zjawisko dzieci, które uciekają z domu. No i przyczyniło się do tego, że kilkadziesiąt takich dzieciaków zostało odnalezionych i bezpiecznie do domu odstawionych. Wielkie dzięki, panie Dave'ie. Runaway Train na początek naszego dzisiejszego spotkania w Esteroku. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko we wtorek, 18 sierpnia 2026 roku. Czy są na sali ludzie, którzy lubią dobry bas? Jeżeli tak, to bardzo dobrze, bo teraz to będzie bas Duffa McKagana. Dodatkowo zagra z nami Slash, Chad Smith, Brendan McCreary i Bear McCreary, bo numer, który dla państwa teraz przygotowałem, to jest kawałek właśnie zrobiony przez tę ekipę, a nosi tytuł Cool Kids i zaczyna się od naprawdę dobrego basu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

To Autystyczny i Lux Torpeda, Westerok. Z dużymi zespołami, proszę Państwa, szczególnie tymi zagranicznymi, jest taki problem, że grają, jeżeli grają już koncerty w jakimś kraju, to zazwyczaj celują w duże miasta. W małe raczej średnio. No ale są różne sposoby na to, żeby taki duży zespół do swojego miasta ściągnąć. Na przykład mieszkańcy miasta Cesena, to jest takie miasto, jednocześnie gmina we Włoszech, w regionie Emilia-Romagna, w której normalnie zamieszkuje około 90-95 tysięcy ludzi, postanowiły ściągnąć do siebie zespół Foo Fighters. No i jak ta ekipa to zrobiła? No bardzo prosto. Zebrała 1000 osób, perkusistów i wokalistów i gitarzystów, którzy razem, wspólnie zagrali utwór Foo Fightersów Learn to Fly. Oczywiście nagrali z tego wideo, oczywiście wideo stało się wiralem. No i oczywiście w tym wideo była informacja, że oni robią to po to, żeby Foo Fighters zagrali w ich malutkiej miejscowości. No i co? No i się udało, no bo wideo dotarło do Fightersów, no i Dave Grohl i kumple postanowili w miejscowości Cesena zagrać. Gdybyście Państwo chcieli jakiś duży zespół zgarnąć do swojej małej miejscowości, proszę wziąć przykład z ekipy z Włoch, z miejscowości Cesena. A my gramy Foo Fightersów Learn to Fly Westerok.

0: to Metallica i Fade to Black w Esterok, a już za chwileczkę, proszę Państwa, piosenka, którą prawdopodobnie znają Państwo z filmu Shrek, ale okazuje się, że ten numer w wykonaniu grupy Smash Mouth wcale nie pojawił się jako pierwszy w Shreku, tylko najpierw 2 lata wcześniej pojawił się w filmie Inspector Gadget. Jeszcze przed 13 będę miał też dla Państwa prezenty, także proszę koniecznie zostać ze mną i ze Ską Rock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
7: SK Rock. Radar.
8: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Po latach na rynek wraca biografia Marka Piekarczyka, ale w zupełnie nowej, potężnej odsłonie. Wokalista TSA odsłania duszę w poszerzonej edycji Zwierzeń Kontestatora. Artysta przyznaje, że praca nad książką miała dla niego wymiar terapeutyczny i pozwoliła mu uporządkować własne życie. A więcej o tej wyjątkowej biografii przeczytacie w zakładce Radar.

Royal Republic i Venus w Easter Rock. Royal Republic, proszę Państwa, które zobaczymy już w ten weekend na kolejnej odsłonie rokowizny. Tym razem będzie to Poznań. No i tak sobie pomyślałem, że na festiwal warto być przygotowanym. A zatem mam dla Państwa zestaw festiwalowo-rekreacyjny. Plażgacie, Eski Rock, piłka do grania w siatkówkę plażową. Do tego dorzucam blaszany kubek, który się nie potłucze na festiwalu, i zatyczki do uszu, żeby się lepiej spało. No i do tego wszystkiego worek Eski Rock, do którego to wszystko zapakuję. Jeśli Państwo chcą taki zestaw ode mnie dostać, wystarczy odpowiedzieć mi na jedno bardzo proste pytanie. Bez czego nie wyobrażacie sobie Państwo wyprawy na festiwal? Czyli pokrótce, co zawsze ze sobą na festiwal zabieracie i dlaczego? Czekam na Państwa odpowiedzi w formie głosówek na Messengerze Eski Rock. Tymczasem teraz Eski Rock, Perfect i Idź Precz.

0: More Than a Feeling to Boston Westerok na koniec pierwszej godziny naszego spotkania. Powolutku zbliża się 13, to oznacza najświeższy raport. Po raporcie natomiast czeka już na Państwa Blondie. Wybrałem dla Państwa kawałek Call Me.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
3: Marcin Romanowski na 99% znajduje się w Naddniestrzu. W raporcie pomoże i czwarty dzień walki z ogniem w Chlewnicy. Apel o ostrożność, rośnie liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych.
4: SK Rock. Raport.
3: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek pilne informacje od premiera na temat Marcina Romanowskiego. Na 99% znajduje się w Naddniestrzu, przekazał Donald Tusk w sprawie poszukiwanego posła PiSu. Jak mówił, na to wskazują ustalenia służb państw z regionu, z którymi Polska współpracuje.
5: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
3: To szef rządu. Z kolei prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przesyłka została nadana z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Śledczy zwrócili się do władz w Kiszyniowie, ale też Rumunii. Chcą dowiedzieć się, czy podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza.
6: To jest raport.
3: Teraz pomoże i czwarty dzień walki z ogniem w Chlewnicy. Mimo że miejsce pożaru zostało zlokalizowane już w sobotę, strażacy nadal dogaszają pogorzelisko zakładu gospodarowania odpadami. Ogień strawił 4 hale o łącznej powierzchni 5000 metrów kwadratowych oraz budynek biurowy.
7: Ta jedna hala się pali nadal, kwatera zakładowa pali się nadal. Na miejscu 13 zastępów. Próbujemy dalej rozprawić się z tym zdarzeniem.
3: Mówi Piotr Basara z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Działania mogą potrwać jeszcze około doby. Po zakończeniu akcji dogaszania policja i biegli z zakresu pożarnictwa rozpoczną oględziny miejsca, by ustalić przyczynę pojawienia się ognia. Rośnie liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych. Tylko do końca lipca na polskich drogach zginęło 11 użytkowników jednośladów. Odnotowano ponad 820 wypadków z ich udziałem. Przybywa także zdarzeń z udziałem nastolatków, a przykładem jest wypadek, do którego doszło ostatnio w województwie warmińsko-mazurskim.
8: 14-latka, która nie dość, że w nocy kierowała bez uprawnień taką hulajnogą, to jechała nią bez kasku i mając promil alkoholu w organizmie, przewróciła się, doznała poważnego urazu głowy i trafiła do szpitala.
3: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Od czerwca dzieci poniżej 16 roku życia mają obowiązek zakładania kasku podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Jazda w kasku może zmniejszyć skalę urazów, potwierdza chirurg dziecięcy Jakub Matuszczyk.
9: Mieliśmy pacjenta, który ewidentnie, gdyby nie to, że miał kask, byłby przynajmniej w stanie zagrożenia życia, gdyż pomimo tego, że miał kask, to kilka dni w utrudnionym kontakcie z nami tutaj spędził. W tym konkretnym przypadku to ten kask temu konkretnemu dziecku uratował życie.
3: A zgodnie z przepisami hulajnoga elektryczna może poruszać się z prędkością do 20 km na godzinę.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Na koniec jeszcze Szczecin. Ruszył nabór do programu Dom dla Studenta. Czeka 49 takich miejsc. Studenci pochodzący spoza miasta mogą starać się o lokale należące do TBS-u.
10: Są to miejsca w pokojach jedno- i dwuosobowych, w wyremontowanych mieszkaniach, wyposażonych, zlokalizowanych w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni. Dom dla Studenta to przede wszystkim stabilny, bezpieczny najem na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych.
3: Mówiła Paulina Łądka z Centrum Informacji Miasta. Nabór potrwa do czwartku do godziny 15. Wnioski można składać drogą mailową lub osobiście w biurze szczecińskiego TBS.
1: Pogoda.
3: północnego zachodu napływa do nas chłodne powietrze, do tego jest wietrznie i deszczowo. Przelotne opady w całym kraju, a na popołudniu, na północnym wschodzie także burze. Temperatura od 18 do 21 stopni, chłodniej na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 16 stopni.

0: I Shot the Sheriff to Eric Clapton w numerze Boba Marleya, do którego nagrania zresztą przekonał Claptona gitarzysta z jego zespołu. Clapton od początku miał z tym numerem problem, nie chciał go wydać po nagraniu, bo stwierdził, że nie nagrał go wystarczająco dobrze. Ostatecznie jednak wytwórnia i reszta zespołu naciskała na to, żeby wydać ten numer, mało tego, żeby to był pierwszy singiel promujący krążek. No i jakież było zaskoczenie pana Claptona, kiedy ten kawałek powędrował od razu na pierwsze miejsca list przebojów, chociaż nadal jeszcze wtedy Clapton nie był do tego kawałka przekonany. To się zmieniło chwilkę później, kiedy Eric Clapton rozmawiał przez telefon z Bobem Marleyem, no i Bob Marley stwierdził, że bardzo mu się podoba to, co zrobił z jego piosenką. No i dopiero wtedy Eric Clapton odczuł ulgę i pokochał ten kawałek. To I Shot the Sheriff w SC Rock, wtorek, 18 dzień sierpnia 2026 roku, 12 minut po 13. Ja nazywam się Łukasz Szeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam. Wspólnie jesteśmy na antenie SC Rock dziś do godziny 15. Teraz nówka sztuka od Katarzyny Nosowskiej, czyli Sos Chaosu.
1: Ten kawałek dobrze robi.

Trudno w to uwierzyć, ale ten kawałek ma już, proszę Państwa, prawie 25 lat. W sumie to ma 25 lat, bo pojawił się na płycie w 2001, a w 2002 został wydany jako singiel. To była w ogóle szósta płyta studyjna Lenego Krawica, Leny, która przedstawiała dla niego spore wyzwanie. No bo wcześniej była tak zwana piątka. Piątka, na której był ogromny przebój, Fly Away, no a potem jeszcze cover grupy Guess Who, American Woman, które naprawdę dały bardzo mocnego kopa Lenemu Krawicowi. No i wszyscy zastanawiali się z Lenim Krawicem na czele, czy dowiezie tą szóstą płytą. No i okazało się, że dowiózł, bo oprócz Stillness of Heart, single, które promowały ten kawałek, to oczywiście Dig In i Believe in Me, no i tym trzecim singlem i tym drugim zresztą też Lenny Kravitz zamknął usta wszystkim krytykom i wszystkim tym, którzy twierdzili, że nie udźwignie ciężaru poprzedniej płyty, która naprawdę była przeogromnym hitem. Kolejna płyta, zresztą Baptism, też była bardzo dobra. No to wracamy na nasze podwórko, teraz będzie Pijama Porno i Ezoteryczny Poznań.

0: To Soundgarden i Black Hole Sun w Esterok, a już za chwileczkę zabrzmi grupa The Hooters z numerem Johnny B. No i będzie też nowy numer od grupy Foo Fighters.
1: Autopromocja. Melina Esterok.
2: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. To było tak, że przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących. Myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Gdzie no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne. Bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął.

0: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Reklama.

Foo Fighters i Unconditional, Westerok, a ja przypominam, że mam dla Państwa dzisiaj rekreacyjno-festiwalowy zestaw. W skład zestawu wchodzi kubek blaszany, piłka do gry w plażową siatkówkę, gacie do wyjścia na plażę, do tego jest jeszcze smyczka, do tego są jeszcze zatyczki do uszu, a wszystko jest zapakowane w worek Eskirok. Żeby taki zestaw ode mnie dostać, wystarczy odpowiedzieć mi na jedno bardzo proste pytanie, bez czego nie wyobrażacie sobie Państwo wyjazdu na festiwal. Co zawsze ze sobą zabieracie i dlaczego? Czekam na Państwa odpowiedzi w formie głosówek na Messengerze Eskirok. Tymczasem my teraz Westerok słuchamy Run DMC i Aerosmith, chociaż kiedy Run DMC postanowiło nagrać ten kawałek, to myślało, że zespół, którego gra, nazywa się Toys in the Attic. Ale to jest historia na inny raz i na pewno kiedyś ją Państwu jeszcze opowiem. Tymczasem gramy Walk This Way to Run DMC i Aerosmith.

0: kawałek o Las Vegas, Atomic City, grupa YouTube. Tym kawałkiem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 14, a to oznacza rzecz jasna najświeższy raport. Po raporcie czekają na Państwa panowie z Red Hot Chili Peppers. Będzie numer Dani California.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nocne wywody Daniela Martyniuka zwyzywał bank, żonę i stację, w której ma wystąpić. I zawsze się zastanawiałem, wiesz, kto głupszy, autor wywodu, czy ci, którzy zaproponowali mu robotę w tej stacji.
3: Prawda, niebywałe. Cindy Crawford kazała przeprowadzić na małej Kai Gerber egzorcyzm. I wiecie co? Mnie też babcia mówiła, że jestem z piekła rodem, ale egzorcyzmy nie pomogły. Bardzo go kochamy i jak gdyby go nie było, trzeba byłoby go sobie wymyślić.
4: Palant?
2: Ja mam taki króciuteńki wierszyk, nie ma lepszego od Poklękowskiego, prawda?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.
8: Ulice zamieniły się w potoki, głuchołazy znów walczą z wodą. Zginęło dwóch strażaków, są zarzuty po pożarze w Poznaniu. W raporcie ziemniak, w Łodzi zlot fanów Coendu brazylijskiego.
9: SK Rock. Raport.
8: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. W 20 minut nawałnica zmieniła ulicę w potoki. Głuchołazy na Opolszczyźnie, które nawiedziła powódź w 2024 roku, znów zostały podtopione. Mieszkańcy są załamani i rozżaleni. Uważają, że po katastrofie sprzed 2 lat nic się w mieście nie zmieniło.
10: Nic, proszę pana, nie zostało poprawione. To, co oni podają w telewizji, to jest wszystko lipa. Jedynie, co zrobili, to tylko most. Kanalizacja jest nieprzepchana od powodzi. Wczoraj popadało trochę deszczu i wszystko już był problem. Szpital zalali, ludzie mają wodę w piwnicach. Po 20 minutach, proszę pana, już się zrobiła tragedia. Ulicami już płynęła woda. A jakby tak padało 2 dni?
8: Sekretarz miasta i szef Centrum Kryzysowego Przemysław Zborowski odpowiada, że kanalizacja nie mogła przyjąć takiej ilości wody.
11: Ilość opadów, która wystąpiła w tym danym momencie, była tak duża, że po prostu kanalizacja nie była w stanie tego przyjąć. Nie jesteśmy, myślę, w stanie się przygotować 100% na tego typu zjawiska atmosferyczne. To nie jest, tak jak to miało miejsce w 2024 roku, wystąpienie rzeki Białej-Głuchołazy ze swojego koryta.
8: Rząd zaznacza, że do Głuchołaz po powodzi trafiły ogromne pieniądze na odbudowę i zabezpieczenie, ale nigdy w 100% nie ochronią przed zjawiskami ekstremalnymi.
9: To jest raport.
8: Są zarzuty po tragicznym pożarze w Poznaniu. Do 8 lat więzienia grozi dwóm przedstawicielom firmy, która w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego prowadziła działalność produkcyjno-magazynową. W 2024 roku w tym budynku doszło do pożaru i wybuchu. Zginęło 2 strażaków, a szczegóły zna Ari Habir.
12: Według prokuratury zgromadzone dowody wskazują, że do zdarzenia doszło przez prowadzenie w budynku magazynu i serwisu baterii z naruszeniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Za nieprawidłowości odpowiedzialni byli przedstawiciele spółki Lupo Adam H. i Agnieszka W.H. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące nieumyślnego spowodowania pożaru, zawalenia się kamienicy oraz eksplozji materiałów łatwopalnych. Grozi im za to do 8 lat więzienia.
8: Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Utrudnienia na drodze krajowej 42 w Stąporkowie. Samochód ciężarowy wypadł z drogi i zjechał do rowu. Naczepa pojazdu blokuje ruch. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Trasa jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 16:30.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: To jeden z najbardziej charakterystycznych mieszkańców łódzkiego zoo. Coendu brazylijski, zwany ziemniakiem, ma swoich wiernych fanów i to oni ściągną na sobotni zlot miłośników tego sympatycznego zwierzęcia z rodziny jeżozwierzowatych.
13: Aby dowiedzieć się jeszcze więcej o tym zwierzęciu, zobaczyć jak się go karmi, jak się z nim żyje.
8: Zaprasza Joanna Budzińska z Łódzkiego Orientarium. A skąd wzięła się popularność ziemniaka?
4: Stało się to w momencie, gdy zaczęliśmy umieszczać w socjalach jego filmiki, podczas których on je. Jest to o tyle słodkie, że on podczas jedzenia mlaszcze, też śmiesznie przebiera językiem, wypluwając te resztki.
8: Mówiła jego opiekunka Małgorzata Gębicka.
1: SK Rock Biznes.
8: Na początek jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 46 groszy, benzyny 98 7,26, a oleju napędowego 7 zł i 47 groszy. A to oznacza, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe niż dziś. Na rozpoczętym posiedzeniu rząd zajmie się m.in. przepisami dotyczącymi ochrony rolników przed roszczeniami sąsiadów skarżących się na hałas czy nieprzyjemne zapachy. Zajmie się też propozycją przepisów uprawniających budowę strategicznych inwestycji infrastrukturalnych. Do 15 października sąd w Belgii odroczył rozpatrzenie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej środków. Sprawa ma związek ze sporem o szczepionki Pfizera.
1: Pogoda.
8: Dziś w całym kraju zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, a po południu na północnym wschodzie lokalnie burze. Temperatura od 18 do 21 stopni, chłodniej miejscami na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 16 stopni.

To ostatni i Edyta Bartosiewicz. To moim zdaniem będzie, proszę Państwa, jeden z najciekawszych koncertów nadchodzącego coraz większymi krokami finału męskiego grania. To już w ten weekend w Warszawie. Edyta Bartosiewicz solo act wystąpi drugiego dnia, czyli 22 sierpnia na scenie Rzet. Jeżeli nie mają Państwo biletów na ten wielki finał, to proszę się nie przejmować, bo z tego co wiem, to w telewizorze będzie można to wszystko obejrzeć, bo mają być relacje na żywo w telewizji publicznej, także gdyby coś, to wiecie już gdzie szukać. Łukasz Szeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco, kwadrans po 14 we wtorek 18 sierpnia 2026 roku. Tych panów nie będzie na finale męskiego grania i w ogóle nie wiadomo kiedy będą na jakimś koncercie gdziekolwiek, ale jak już będą, no to podejrzewam, że bilety sprzedadzą się bardzo szybko. To Stonesi z ich nowego krążka Foreign Tongues, numer Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Ten kawałek. Dobrze.

0: Kaiser Chiefs i Ruby Westerok, a teraz przyszedł jeden z moich najbardziej ulubionych momentów programu, czyli moment, w którym mogę komuś z Państwa dać prezenty. Tych prezentów dzisiaj troszkę mam, bo mam kubek metalowy Eski Rock, mam do tego gadki na plażę, mam do tego piłkę plażową, mam do tego korki do uszu, takie, żebyśmy mogli spać na festiwalu, i wszystko zapakuję Państwu w worek z napisem Eska Rock on Tour. Pytanie było bardzo proste, trzeba było mi powiedzieć, bez czego nie wyobrażają sobie Państwo wyjazdu na festiwal. No i dziś do swoich racji przekonał mnie Paweł.
1: Witam, ja to na festiwal zawsze biorę rozwodnioną kolę. Prosta mikstura, pół na pół, pół coli, pół zupy typu krupnik, i idealnie to pomaga na ból głowy, w razie czego. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Cię, Pawle, ale że kola z zupą? To nie może być dobre. Nagrody wędrują do Ciebie, zostałeś bohaterem dnia, to jeszcze do tego dostaniesz ode mnie piosenkę. Bohater dnia, czyli Hero of the Day i Metallica.

0: To hej, teksański Westerok. Mam takie wspomnienie, proszę Państwa, związane z tym kawałkiem. Już nie pamiętam, czy to była jakaś wycieczka szkolna, czy to był jakiś wyjazd na obóz, czy powrót z jakiegoś obozu, czy jakaś wycieczka w trakcie obozu, no nieważne. Ważne, że to był autokar. No i oczywiście ci najfajniejsi siedzimy na tyle autokaru, takiej kiedyś było, że te najfajniejsze dzieciaki siedziały z tyłu, a ci tacy bardziej bliżej nauczycieli siedzieli z przodu. Tak czy siak, nie wiem, czy Państwo pamiętają takie jamniki, magnetofony dwukasetowe na baterie i ten magnetofon rozkręcony na full i w kółko ta piosenka i cały tył autokaru darł się ile sił w płucach właśnie do tego numeru. Ot, takie nastoletnie wspomnienie. A już za chwileczkę w Esterok Born in the USA, czyli sam The Boss się pojawi.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez

0: niezwykle kontrowersyjny sposób. Do sieci trafił drastyczny zwiastun, w którym Josh Homme, lider grupy, wbija sobie nóż w dłoń podczas niebezpiecznej zabawy. Nadchodzący krążek ma być zatytułowany Perfect. Dlaczego zespół tak go promuje? Szczegóły znajdziecie na skrok.pl.
1: Skrok Radar. Dobrze rokuje.

Emotionally Unavailable to grupa Suede w Esterok. A teraz, proszę Państwa, piosenka, której inspiracją były sny. No bo okazuje się, że Michael Stipe, czyli frontman, wokalista grupy R.E.M., bardzo dużo śni. Jednym z głównych motywów, które mu się śnią, to są zawalone budynki, to są zniszczone ulice, to generalnie jest koniec świata. Kiedyś nawet, jak przyznał w jednym z wywiadów, miał sen, podczas którego był na urodzinach Lestera Benga i okazało się, że był jedyną osobą na tej imprezie, której inicjały nie brzmiały LB. Czyli pojawił się Leonid Breżniew, Leonard Bernstein, Lenny Bruce i tak dalej, i tak dalej. I ten strumień świadomości, te kilka strumieni świadomości w sumie, sprawiły, że Michael Stipe napisał numer It's the end of the world as we know it w nawiasie And I feel fine. No to posłuchajmy tego kawałka.

0: co chcesz.
1: Niewiele ci mogę dać, to perfekt. W Esterok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 15, czyli państwo już doskonale wiedzą, co to oznacza. Już za momencik w Esterok rozpocznie się kolumna Zygmunta. Dawid Zygmunt zaprasza bardzo gorąco, ja w jego imieniu również, natomiast w moim zapraszam do spotkania ze mną w Esterok jutro. Będę tutaj czekał na państwa od samego południa. Łukasz Szczeciłowski, dzięki za dziś. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój. Ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
4: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w Esce Rock.
3: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: Reklama.
4: To jest Esca Rock.
7: 46-latka odpowie za napaść. Zarzuty po ataku na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. Rosyjski opozycjonista znaleziony martwy w Warszawie. Na miejscu działa prokurator. Spokojniej pod Giewontem. Obłożenie turystyczne spadło o 30%.
2: Esca Rock. Raport.
7: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jedna osoba z zarzutami w sprawie pobicia ukraińskich dzieci w Bydgoszczy. Ofiarami brutalnego ataku padli 14-letnia dziewczynka i jej młodszy brat. Za napaść odpowie 46-letnia kobieta, a zatrzymany z nią 34-letni mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka.
8: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Jeszcze dzisiaj 46-latka zostanie doprowadzona do prokuratury rejonowej. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
7: Informuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Wydarzenia w Bydgoszczy potępił premier Donald Tusk.
9: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie. Byliśmy zawsze bardzo dumni z tego jako Polacy, bardzo dumni, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To są absolutnie niedopuszczalne rzeczy i też bardzo szkodzą Polsce.
7: Do tych wydarzeń doszło w miniony piątek w okolicach dworca PKP. Para pobiła dwoje nastolatków, bo głośno rozmawiały po ukraińsku. Padły niecenzuralne słowa. Sprawcy zniszczyli też drona, którym bawiły się dzieci.
2: To jest raport.
7: Rosyjski opozycjonista znaleziony martwy w Warszawie. Chodzi o Siergieja Własienko, którego ciało odnaleziono dziś w nocy w mieszkaniu na Mokotowie. Na miejscu nadal trwają czynności z udziałem prokuratury.
10: Wstępne ustalenia dokonane przez prokuraturę i przez policję nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób.
7: Poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Własienko był związany z opozycyjnym Kongresem Deputowanych Ludowych. Wyjechał z Rosji po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Sekcja zwłoki, badania toksykologiczne zaplanowane są na jutro. Zakaz wchodzenia do Bałtyku. Chodzi o część nadmorskich kąpielisk w województwie zachodniopomorskim. Powodem są silny wiatr, wysokie fale i silne prądy wsteczne. Czerwona flaga powiewa m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie i Pobierowie.
2: Słuchacie raportu w Esce Rock.
7: Spokojniej w Zakopanem. Po długim weekendzie obłożenie turystyczne pod Giewontem spadło o 30%. W mieście zrobiło się luźniej. To dobry czas dla tych, którzy chcą skorzystać z tatrzańskich wędrówek bez tłumów.
11: Ci, co mieli wyjechać, to wyjechali, a
0: jeszcze myślę, że tydzień jeszcze taki będzie, może już nie taki najazdowy, ale taki sobie spokojny, a potem już zacznie ubywać.
11: Szczególnie, że się troszkę oziębiło, no chyba już będzie mniej, no końcowa. Jeszcze ile, no półtora tygodnia wakacji, dzieciaki wyjadą.
12: Wśród niektórych wybuchła trwoga, że to już jest po lecie i wakacje się skończyły. Otóż absolutnie nie. Co prawda ze 100% spadliśmy aż o 30 w dół w ciągu jednej doby, ale ciągle jest to 70% obłożenia na najbliższe półtora tygodnia.
7: Dodaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem.
4: Pogoda.
7: Dziś pochmurno z przejaśnieniami w całym kraju, przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na północy także burze i chłodno od 18 do 21 stopni, natomiast na krańcach wschodnich około 16. Jutro pogoda bardziej dynamiczna, w całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu, temperatura od 19 stopni nad morzem, na przeważającym obszarze od 20 do 22, na krańcach południowych maksymalnie 25 stopni i w całym kraju są możliwe jutro burze.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
4: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
14: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa w składzie Kruszyńska raportuje.
7: Dzień dobry.
14: Dzień dobry Aniu, a ja jestem Zygmunt i mam coś dla państwa. Mam zaproszenie na koncert Top of the Rock do Opery Leśnej na scenie Polskie Legendy Rocka. Więcej na ten temat nieco później, bo zaczniemy od zagranicznej Legendy Rocka. A co to za radio? Tak jest, Dawid Zygmunt, witajcie.

Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00, tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Pan nie ma mocy? A ja nie mogłem się odezwać przez ostatnie 25 minut. Państwo mi wybaczą, ale mieliśmy ćwiczenia ewakuacyjne. To podobno standardowa procedura. Nic się nie stało. Może jeden incydent kałowy, ale już się podmyłem.
1: Przepraszam, jesteście sali?
0: Mimo wszystko sprawdzę listę obecności. 691-613-613 tu się dzwoni albo się mówi do Messengera. Można dać znać, czy wszyscy są i czy wszystko jest w porządku. Anulku.
2: Zdążyłam. Jestem.
0: No to za chwilę raport.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Traktor wjedzie wszędzie. Traktor jest w stanie wszystko przetransportować. Traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów. Tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
3: Łukasz Bąk.
5: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
3: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
8: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
3: Autopromocja.
9: Eska Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest decyzja węgierskiego sądu. Kierowca autobusu, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, spędzi 30 dni w areszcie. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w wyniku której zginęło 12 Polaków.
9: To jest raport.
2: Podkarpackie służby w gotowości. Chodzi o transport 18 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru, którzy wciąż są na Węgrzech. Przypomnijmy, wczoraj rządowym samolotem do Jasionki przyleciało 21 osób. 16 wróciło do swoich domów, a 5 trafiło do rzeszowskich szpitali. Na Węgrzech trwają natomiast przygotowania do wypisu kolejnych rannych i ich transportu do Polski.
10: Mamy do dyspozycji lotnicze pogotowie ratunkowe, helikopter medyczny od ministra obrony narodowej. Mamy do dyspozycji samolot CASA, więc te środki transportu mogą wystartować w każdej chwili i przywieźć osoby do Polski.
2: Zaznacza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Ostateczna decyzja o przewiezieniu rannych do Polski będzie uzależniona od ich stanu zdrowia i opinii lekarzy. Jancarz, Papusza i Stilon wezmą na pokład pasażerów. Tak mają się nazywać trzy nowe pociągi Intercity, które wejdą do rozkładu w grudniu. Mają promować Gorzów. Składy, które obecnie kursują stamtąd do Poznania, mają nazwy związane ze stolicą Wielkopolski.
9: SK Rock Sport.
2: A na początek Cincinnati i turniej WTA 1000. Serena i Venus Williams odpadły w pierwszej rundzie debla. Przegrały z Ukrainką Martą Kostiuk i Amerykanką Peston Strzyz. Amerykańskie tenisistki zagrały wspólnie pierwszy raz od 2022 roku. Tymczasem jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji, jest Iga Świątek. Jutro zagra w 1/8 finału z Diane Parry. Polka grała do tej pory z Francuską tylko raz. Było to na igrzyskach i pewnie ten mecz wygrała. Piłkarki nożne czarnych Antrans Sosnowiec zagrają z belgijskim Lewem. Będzie to trzecia, ostatnia runda kwalifikacji Ligi Mistrzyń. Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 sierpnia w Sosnowcu, a rewanż 2 września w Belgii. Jeśli mistrz Polski odpadnie w rywalizacji z Belgijkami, to trafi do drugiej rundy kwalifikacyjnej Pucharu UEFA.
3: Kolumna Zygmunta.
11: Kolumna Zygmunta. ESC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Leppard w Radiu SK Rock. Dobrze grzeją chłopaki, z mocą grają, tak grają, żebym ich na zewnątrz usłyszał, a wróciłem przed chwilą z próbnej ewakuacji i sprawdzamy listę obecności, czy wszyscy są. Halo, halo.
1: Cześć, Dawidzie, Grzegorz z tej strony.
0: Cześć, Grześ.
1: Meldujesz się, że jestem i ja się ewakuowałem i nie będę już wracał. Czy do to mojej pracy, czy do swojej, jadę do domu.
0: Kurczę, że ja na to nie wpadłem.
1: Jak ewakuacja, to ewakuacja.
0: A jak?
1: Pozdrawiam cię, mordeczko.
0: Pozdrawiam cię, Grzesiu. Jeszcze pan Paweł. Halo, halo, dzień dobry.
2: Cześć, zgłuncie. A propos sprawdzania obecności. Pan w autokarze się pyta, czy kogoś nie brakuje. Nikt się nie odzywa, jadą. Po chwili jeden pan mówi, nie ma mojej żony. Pytałem się, czy kogoś nie brakuje, ale mi jej nie brakuje.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: Reklama.

0: Midnight Oil w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. To zespół z Australii, a rozmawiałem ostatnio z ich kolegami z Australii, z zespołem Airborne. Można to podejrzeć na naszym Instagramie. Tam są fragmenty naszego spotkania w Gdańsku. A w przyszłym tygodniu pędzimy do Sopotu. W Operze Leśnej festiwal Top of the Top i w ramach tego festiwalu koncert Top of the Rock. Na scenie legendy polskiego rocka Lady Punk, Małgorzata Ostrowska, Kobra Nocka, Ira oraz Perfect i Łukasz Drapała. I czy ktoś z Państwa chce bilety? Czy ktoś chce bilety? Jeśli chcecie zaproszenia, to wystarczy wysłać do radia głosówkę i powiedzieć, albo co najlepsze, wyśpiewać, dlaczego chcecie tam być. Czekam na Wasz sygnał, a u nas już za chwilę sygnał do raportu.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Melina. Melina. Esterok.
3: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. Bo także przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących. Myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. No, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne. Bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
2: Melina w Esterok. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Wypadek autokaru na Węgrzech jest decyzja sądu w sprawie kierowcy. Bomba lotnicza w Krakowie, ewakuowano budynek Straży Miejskiej. Polacy wydają miliardy na leczenie otyłości. Za chwilę szczegóły.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek decyzja węgierskiego sądu. Kierowca, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, spędzi 30 dni w areszcie. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w wyniku której zginęło 12 Polaków. O dalsze losy kierowcy pytany był także wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski podczas zakończonego przed paroma minutami briefingu.
3: Z tego, co wiemy, prokuratura tutaj się postawiła mu zarzuty. No to jest sprawa, która się rozwija zgodnie z węgierskim w tej chwili kodeksem karnym, aczkolwiek i nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
1: Według węgierskich służb najprawdopodobniej doszło do zaśnięcia za kierownicą. Polskie śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. Tymczasem dziś zakończy się identyfikacja ofiar śmiertelnych katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Po zakończeniu formalności rozpocznie się proces sprowadzania zwłok do Polski, informuje wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: Członek ostatniej rodziny dzisiaj rano naszym samochodem służbowym z psychologiem jedzie na Węgry po to, żeby zidentyfikować ciało.
1: Wojewoda ostrzega też przed telefonami od oszustów, którzy próbują wykorzystać tragedię.
4: Przekazywał informację, że osoba nie żyje, co było nieprawdą, osoba żyła i żyje. Oferował różne formy ubezpieczenia. To jest próba naciągnięcia rodzin na jakieś straty kolejne.
1: W węgierskich szpitalach przebywa jeszcze 18 osób, które ucierpiały w wypadku.
2: To jest raport.
1: Akcja służb i ewakuacja w Krakowie to po tym, jak przy ulicy Dobrego Pasterza natrafiono na niewybuch. To prawdopodobnie bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Teren zabezpiecza policja, ewakuowano budynek Straży Miejskiej, a szczegóły zna Dominika Baraniec.
5: Odnaleziony obiekt ma około 70 cm długości i 35 cm średnicy. Służby podejrzewają, że jest to bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Jak przekazała nam policja, niebezpieczny przedmiot zauważył operator koparki podczas prac ziemnych. Ponieważ niewybuch znajdował się zaledwie 30 metrów od budynku Straży Miejskiej, podjęto decyzję o ewakuacji 20 osób. Na miejsce wezwano już wojskowy patrol rozminowania, który ma podjąć niewybuch w ciągu najbliższych kilku godzin.
1: Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej mogą na razie podróżować bez utrudnień. Rondo Barei pozostaje w pełni przejezdne. Polacy wydają miliardy na leczenie otyłości. Mowa o lekach kategorii analogów GLP-1. Zapotrzebowanie cały czas rośnie. Z otyłością zmaga się już prawie co trzeci obywatel naszego kraju, a z leków może korzystać już nawet 500 000. Szczegóły zna Olek Ruszkowski.
6: 3 400 000 000 zł. Tyle w przybliżeniu wydaliśmy w 2025 roku na leki wspierające leczenie otyłości. Te same leki są też stosowane w terapii cukrzycy typu drugiego. Zalet tych specyfików jest dużo, jednak nie jest to wcale panaceum.
7: Te leki działają wtedy, kiedy są stosowane. Natomiast choroba otyłościowa jest chorobą przewlekłą. W czasie leczenia istotne jest, żeby wdrożyć zmiany w sposobie żywienia, żeby zintensyfikować aktywność fizyczną.
6: Mówi Olga Sierpniowska z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Jak podkreślają też farmaceuci, nie wiemy jeszcze wszystkiego o długoterminowym wpływie tych leków na zdrowie.
1: Według danych GUS nawet co trzeci Polak zmaga się z otyłością. W przypadku nadwagi ten odsetek jest jeszcze większy, to 60% całej populacji.
0: Pogoda.
8: Pogoda, pogoda.
9: Zygmuncie, drogi Zygmuncie, czy wrócą jeszcze ciepłe dni?
8: Panie Filipie. Jakby to panu powiedzieć, jeśli 20-21 kresek interpretujemy jako ciepły dzień, nieupalny, ale ciepły, to panie Filipie, powinniśmy się cieszyć, ale o szczegółach opowie Aniu. Aniu, pytanie brzmi, jak jest?
1: Pochmurno, ale z przejaśnieniami w całym kraju. Przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na północy także burze. Temperatura od 18 do 21 stopni, panie natomiast Filipie, na krańcach wschodnich około 16,
8: Rześko.
1: Ale jutro na krańcach południowych, tam maksymalnie 25 stopni, a w całym kraju temperatura od 20 do 22.
8: Czyli ciepło. Panie Filipie, ciepło.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa. Godzinę temu mieliśmy w radiu ćwiczenia ewakuacyjne, ale wszystko w porządku, wszyscy na stanowiskach i papryczki gotowe.
11: Oh, yeah.
8: Gotowe?
11: Yeah. dobrze.
6: No to grać.
8: Papryczki grają, a ja się kłaniam. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Koma. Do usłyszenia i do zobaczenia w przyszłym tygodniu na krakowskiej rokowiźnie, a w tym tygodniu rokowizna w Poznaniu i do tematu jeszcze dzisiaj wrócimy. Ale nie za później, bo teraz to trzeba kopać.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli takie miejsce na mapie kolumny, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas zapomniane, nieco zakurzone. W tym tygodniu wykopałem dla Państwa kawałek, o którym Albert na radiowym Messengerze napisał: klasa wykopalisko. A do wykopania tego numeru zainspirowało mnie to, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu. A w ubiegłym tygodniu na scenie w Nowym Jorku razem z grupą Deep Purple wystąpił Ritchie Blackmore. Od ponad 30 lat coś takiego nie miało miejsca i w końcu się zadziało. Gitarzysta wykonał z grupą Smoke on the Water, no ale ten wielki hicior, umówmy się, nie pasuje do kopalni, więc postanowiłem wykopać utwór, którego Ritchie Blackmore raczej nie lubi, mimo że zagrał w nim jedną z najbardziej poruszających solówek. Utwór When a Blind Man Cries. Deep Purple w kopalni odkrywkowej.

0: dobry, Dawidzie. W Nowym Sączu 21 stopni. Według mnie to jest ciepło. W sam raz idealnie. Nie ma słońca, ale odnośnie odczuwalności temperatury, to ja idę w krótkim rękawie, a właśnie minął mnie człowiek w kurtce i czapce. Także można. Pozdro.
1: Cześć, Dawid!
2: Dobry, panie Zygmuncie!
1: A my pozdrawiamy z miasta, gdzie SK Rock nadaje na falach
2: 92,4.
1: Tutaj pada!
3: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera SK Rock lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Linkin Park, wrabiła z karaoke, za nimi trasa From Zero i ta trasa okazała się wielkim sukcesem. Wielki sukces trasy, ponad 2 miliony sprzedanych wejściówek, a złożyły się na to też bilety polskich fanów, którzy oglądali zespół rok temu na Openerze. Wielka trasa Linkin Park z Emily za mikrofonem przechodzi do historii, no ale przed nami kolejne emocje. W tym tygodniu w Warszawie finał męskiego grania. W Poznaniu wspomniana rockowizna, a dzisiaj w stolicy Wielkopolski Gogol Bordello. A gdzie się dzieje poważne bordello, o tym usłyszycie już za chwilę w Rawacie.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
1: Autopromocja. SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejne niewybuchy w Warszawie. W rejonie skrzyżowania ulicy Grzybowskiej z Żelazną robotnicy natknęli się na kilka pocisków z czasów II wojny światowej. Służby wstępnie informują o 6. Na terenie wokół znaleziska wstrzymano ruch kołowy i pieszy. Ewakuowano mieszkańców 2 budynków. Na miejscu działają saperzy. 2 lata po tragedii w Poznaniu postawiono zarzuty. Do 8 lat więzienia grozi właścicielom magazynu i serwisu akumulatorów, który działał w piwnicy w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego 12. Zaniedbania związane z tą działalnością miały być główną przyczyną wybuchu pożaru, a następnie eksplozji.
5: Na postawienie zarzutów właścicielom firmy Lupo z uwagi na niedopełnienie obowiązków związanych z odpowiednim wykorzystywaniem zajmowanych pomieszczeń, braku zgłoszenia, zmiany sposobu wykorzystywania tych pomieszczeń.
4: Mówi prokurator Marek Piegat z prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald. 2 lata temu w pożarze kamienicy zginęło 2 strażaków, 11 zostało rannych, a 3 inne osoby odniosły obrażenia.
1: To jest raport.
4: Cyberoszuści polują nie tylko na seniorów. Najnowsze badanie portalu chroni.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów pokazuje, że młodzi dorośli także tracą pieniądze, gdy przestępcy podszywają się pod instytucje publiczne. 17% badanych w wieku od 25 do 34 lat przyznaje, że straciło pieniądze w wyniku oszustwa. To najwyższy wynik spośród badanych grup wiekowych.
1: SK Rock Sport.
4: Lider światowego rankingu włoski tenisista Jannik Sinner może wycofać się z US Open. Powodem kontuzja kolana. 25-latek ostatnie dni spędził na badaniach medycznych i treningach w Turynie, poinformował dziennik La Gazzetta dello Sport. US Open w Nowym Jorku rozpocznie się 30 sierpnia, a w niedzielę wyścig na torze Zandvoort. Będzie to ostatni Grand Prix Holandii. W tym roku po raz pierwszy zaplanowano także sprint, co oznacza, że punkty do klasyfikacji Mistrzostw Świata będzie można zdobyć zarówno w sobotę, jak i niedzielę. Wyścig na torze Zandvoort wrócił do kalendarza Formuły 1 w 2021 roku. Zakończył się zwycięstwem Maxa Verstappena. Kierowca Red Bulla wygrał również 2 kolejne edycje. Jednak po kilku latach zainteresowanie zaczęło spadać, a organizatorzy nie chcieli dalej ponosić ryzyka finansowego.
3: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
1: Zapraszam.

0: Good Charlotte w Radiu SK Rock. Czy jakby zaśpiewał pan Zenon? Ale może nie będę parodiował, bo Jacek parodiował i się skończyło rumakowanie. Jacek Kawalec parodiował Zenka Martyniuka, po czym budka suflera zaczęła przepraszać pana Zenka Martyniuka, po czym Jacek Kawalec odszedł z budki suflera. I to brzmi jak informacja, która nikogo nie interesuje, ale z dziennikarskiego obowiązku państwu przekazuję. Jacek Kawalec odszedł z budki suflera, a mówiąc precyzyjnie, pan Jacek Kawalec powiedział budce suflera papa.
1: Para, pa, para, pa, pa.
0: O! O! A!
1: Para, pa, para, pa, pa.
0: Tak im powiedział. A więcej na ten temat przeczytacie na naszej stronie skrock.pl.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy.

0: rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Perfekt. Tuż przed godziną 17 w Esterok. A Perfekt z Łukaszem Drapałą w przyszłym tygodniu w Trójmieście. I jest z nami Trójmiasto. Halo, halo.
1: Dawidzie, chciałam powiedzieć, że Gdańsk też słucha. Dzięki Bogu, jarmark skończony i koniec korpu.
0: To może pani szybko myknąć do Sopotu. A w przyszłym tygodniu w Sopocie koncert Top of the Rock. Ja mam bilety.
1: A więc tak, chcę bilety bardzo mieć, żeby się tam móc wykrzyczeć i odstresować po pracy, całym tygodniu móc się.
0: Gdyby zapytać Roberta Janowskiego, jaka to mal, to nie wiem, czy by wiedział, ale mi to nie przeszkadza. Bilety wysyłam do pani.
1: Pozdrawiam.
0: Pani się będzie dobrze bawić, a my już za chwilę będziemy raportować.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Mamy dużo chętnych, którzy chcą spróbować gry w palanta.
5: Palant to sport o wielowiekowej tradycji w Polsce. Jego popularyzatorzy przekonują, że powstanie boiska jest kolejnym krokiem.
6: Ugotował się papapalant.
7: Papapalant.
8: Częściej do nas dzwonią, a właściwie na Messengerze nagrywają się mężczyźni niż kobiety i oni się wypowiadają w kwestii tego, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn. Może to i dobrze, bo jak już się nagra kobieta, to tak.
9: Że jesteśmy lepsze w posiadaniu więcej niż jednego orgazmu po sobie.
10: Kto powiedział, że w ogóle mężczyzna jest do tego potrzebny?
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
13: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
14: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Do Polski wrócą kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech. Woda płynęła ulicami w Głuchołazach. Po ulewie doszło do podtopień. Zwany jest ziemniakiem. W Łodzi zlot miłośników koendu brazylijskiego.
2: SK Rock. Raport.
1: 17.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech będą w najbliższych dniach transportowani do Polski. Takie informacje przekazał Podkarpacki Urząd Wojewódzki. Jak podkreślono, ostateczną decyzję co do tego, kto wróci do kraju, podejmą węgierscy lekarze. A szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że najprawdopodobniej będzie to mniejsza grupa niż ta, która wróciła w poniedziałek.
4: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu.
3: Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski przekazał, że obecnie trwają rozmowy, w jaki sposób przetransportować poszkodowanych do kraju.
5: Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Tym się zajmuje Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
3: Jak podkreśla MSZ, w najbliższych dniach do kraju mają wrócić również ciała ofiar. Uzależnione jest to jednak od przeprowadzenia do końca procedur przez węgierską prokuraturę.
2: To jest raport.
1: 6 osób usłyszało zarzuty po śmiertelnej bójce na weselu w Wadowicach. Ofiara nie była gościem uroczystości. Ten 38-latek mieszkał w hotelu, w którym odbywała się impreza. Niespodziewanie miał pojawić się na weselu. Według relacji świadków był agresywny i nie chciał opuścić sali. Po bójce stracił przytomność i trafił do szpitala, gdzie zmarł. Jutro zarzuty mają usłyszeć kolejne 2 osoby, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
6: Prokurator po analizie materiału dowodowego uznał również, że w pobiciu tym brały 2 inne osoby, które nie zostały dotychczas zatrzymane, i wydał decyzję o przedstawieniu tym osobom również zarzutu udziału w pobiciu. Osobom tym zarzuty zostaną ogłoszone w dniu jutrzejszym.
1: Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok zmarłego mężczyzny. 2 lata po powodzi w Głuchołazach i okolicach znowu doszło do podtopień. Kilkanaście minut gwałtownych opadów spowodowało, że woda dosłownie płynęła ulicami. Mieszkańcy są załamani, a ich wątpliwości budzi brak dbałości o rowy melioracyjne i niepilnowanie stanu wałów przeciwpowodziowych.
7: Tam robili tą rzekę, jeździły samochody ciężkie, zmychy i rozjeździli cały wał.
8: My kościmy rowy, ale co z tego, co my mamy wybierać łopatami błoto. Wszystkie błoto teraz pływa do nas. Ten przepust, który tam jest, to jest wiecznie zarośnięty, zatkany mułem.
1: Urzędnicy przekonują, że na taką lewę nie dało się przygotować. Jednocześnie apelują o opanowanie emocji.
9: Postęp tych prac związanych z usuwaniem skutków wczorajszej nawałnicy jest dosyć dobry. Ja nie chciałbym, żebyśmy w mediach podbijali przekaz płynącymi ulicami Głuchołaz wody, bo jak Państwo przed chwilą żeście widzieli i w Głuchołazach, i tu w Bodzanowie, ta woda nie płynie dzisiaj.
1: Mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech. Służby wyjaśniają, że skala wczorajszej ulewy była tak ogromna, że kanalizacja nie mogła przyjąć takiej ilości wody.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na koniec jeden z najbardziej charakterystycznych mieszkańców łódzkiego zoo. Koendu brazylijski, zwany ziemniakiem, ma swoich wiernych fanów. I to oni ściągną na sobotni zlot miłośników tego sympatycznego zwierzęcia z rodziny jeżozwierzowatych.
10: Na czym polega fenomen tego zwierzaka?
11: Polega na jego nosku, kolcach, a także sposobie jego jedzenia. Natalia Marszał, jestem opiekunką zwierząt.
10: A czym się żywi?
11: Głównie są to warzywa, czasem dostaje ryż, a jego ulubionym przysmakiem są pistaszki.
10: Jak ten zlot będzie wyglądał?
12: Będą atrakcje dla najmłodszych. Budzińska Orientarium Zoo Łódź. Będzie stoisko edukacyjne, gdzie będzie można porozmawiać z edukatorami. Natomiast o godzinie 13 będzie specjalne pokazowe karmienie w pawilonie Ameryki Południowej, gdzie będzie można zobaczyć właśnie w jak bardzo słodki sposób mlaszczy przy jedzeniu.
1: Szczegóły na stronie łódzkiego zoo, a tematem zajął się Daniel Tekliński.
0: Pogoda.
1: Dziś w całym kraju ochłodzenie z przelotnymi opadami deszczu i miejscowo burzami. Temperatura maksymalna 21 stopni. Jutro cieplej, od 20 do 22 stopni, a na krańcach południowych nawet 25 kresek. Nieco chłodniej nad morzem, tam 19 stopni. Jutro w Sudetach spodziewane są burze z wiatrem dochodzącym do 90 km na godzinę.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
14: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa, już grubo po 17, dlatego tę godzinę zaczniemy od whisky. Whisky w słoiku, taki numer na początek tej godziny. Spokojnie można przy tym jechać, a gdzie zmierzacie, co robicie, można nam o tym powiedzieć do Messengera albo do telefonu 691 613 613, można mówić do radia. A co to za radio? Tak. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Family Day! Wakacje i jeszcze 2 tygodnie wakacji. Nie chcę być nieuprzejmy i o tym przypominać, ale dokładnie za 2 tygodnie, 1 września, wykorzystajmy ten czas, który nam został. A jest ku temu okazja. W tym tygodniu Rockowizna w Poznaniu zagrają m.in. Within Temptation, Nocny Kochanek, Wolf Alice, Acid Drinkers, Lady Punk, Rare Republic i wielu, wielu innych. Polecamy to wydarzenie i nasza ekipa oczywiście tam będzie. A ja chyba odwiedzę męskie granie, bo w tym tygodniu finał trasy we Warszawie. A w przyszłym tygodniu m.in. Top of the Rock w Operze Leśnej. Kolejne bilety na to wydarzenie do zabrania już jutro. A już teraz w kolumnie legenda, która w miniony weekend odwiedziła Bieszczady. Zagrała tam z orkiestrą dorosłych dzieci, no ale u nas pan Grzegorz Kupczyk wyśpiewa swój nowy kawałek.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Cześć Dawid, w Bydgoszczy Radio SK na 90,5. Także polecam wszystkim. Temperatura 22,8, trochę słońca, trochę chmurek. Nie jest źle, całkiem ciepło, w krótkim rękawku można chodzić. Miłego.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.

0: Heavy Set w Radiu SK Rocka już w sobotę na żywo w Warszawie w Amfiteatrze Sownińskiego. Bilety na to wydarzenie do zabrania po kolumnie w programie Radar. A u Michała także informacje dotyczące odnalezionej taśmy z koncertem The Cranberries z 1994 roku. Będzie też o filmowej biografii Beatlesów, czy więcej o dramie z Kawalcem i Budką Suflera. O ten temat króciutko w kolumnie zahaczaliśmy. Radar po kolumnie Zygmunta, ale jeszcze 29 minut naszego spotkania i za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina. Rock.
2: Mam wrażenie, że ta cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwanie tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
3: Melina. A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. 889 052 667. Pod tym numerem pomoc psychologiczną mogą uzyskać poszkodowani w wypadku na Węgrzech i ich bliscy. Wsparcie koordynuje Irena Marszałek Czekierda z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Formalności ograniczono do minimum.
6: Wystarczy podać adres, pod jaki psycholog powinien przyjechać. Nie trzeba żadnych pism, żadnych wniosków, żadnych maili. Wystarczy zadzwonić i my w oparciu o rozmowę kierujemy psychologa na miejsce.
5: Zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hulm. Pomocy udzielają psycholodzy z powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz miasta Rzeszowa.
4: To jest raport.
5: Tragiczny finał wieczornej przejażdżki motocyklem. Dziś rano syn odnalazł w lesie ciało ojca. Do dramatu doszło wczoraj pod Buskiem Zdrojem w Świętokrzyskiem.
7: 52-latek wczoraj wieczorem motocyklem crossowym wybrał się na przejażdżkę. Mężczyzna nie powrócił na noc do domu i dziś od wczesnych godzin porannych poszukiwania rozpoczął jego syn. Przed godziną 8 powiadomił służby, że na leśnej ścieżce odnalazł martwego ojca.
5: Mówił Tomasz Piwowarski z buskiej policji. Motocyklista najprawdopodobniej stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w drzewo. Dokładne okoliczności tragedii będą wyjaśniać śledczy.
4: SK Rock Sport.
5: A na początek decydująca faza eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś i jutro zaplanowano 7 spotkań ostatniej rundy. Wśród nich mecz Sabah Baku Tymoteusza Puchacza z KPL-em, czy szlagierowy pojedynek między Fenerbahce a Olympique Lyon. Natomiast w czwartek wystąpią 4 polskie kluby. Przed nami ostatnia runda eliminacji rozgrywek UEFA. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok w Lidze Europy, a Górnik Zabrze i Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. Dwa pierwsze są już pewne gry w jesiennej fazie ligowej europejskich pucharów. W ubiegłym tygodniu Jagiellonia wyeliminowała szkocki Rangers i jej ostatnią przeszkodą będzie gruzińska Iberia Tbilisi. Pierwszy mecz w czwartek o 18 w Białymstoku. Godzinę później przed własną publicznością zaprezentuje się Lech, który podejmie szwajcarski FC Thun. Trudniejsze zadanie czeka drużyny występujące w Lidze Konferencji. Rywalem Górnika Zabrze będzie AS Monaco. Drużyna z księstwa będzie zdecydowanym faworytem, a początek meczu w Zabrzu o godzinie 20. Najpóźniej w czwartek z polskich zespołów zaprezentuje się Raków, który o 21 zagra na wyjeździe z Hajduk Split.
1: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Kaleo na antenie Eskirok. Przepięknie. Spokojnie. I aż mi się nie chce psuć tego klimatu. Nie chce mi się psuć tego klimatu informacjami o paliwach, romanowskim czy dynamicznej pogodzie. Szukam coś na poprawę humoru i może na zakupy sobie dzisiaj pójdę. Państwo słyszeli pewnie, że mieliśmy wczoraj dzień lumpeksu. I ja wiem, że to było wczoraj i wczoraj wszyscy o tym mówili, ale dzisiaj chyba bardziej pasuje, bo macie to ode mnie z drugiej ręki.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

0: Jeśli dzieci na wakacjach, to bawcie się dobrze i dobrego wieczoru Państwu życzę. I bardzo dziękuję za dzisiaj. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później zapowiadany radar, a ja wracam do Państwa jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: Na 99% jest w Naddniestrzu. Premier o Marcinie Romanowskim. Poluzowane śruby w aucie prezydent Gdyni. Sprawę wyjaśnia policja. Jutro zapłacimy więcej w raporcie maksymalne ceny paliw na stacjach.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu. Takie informacje przekazał premier w sprawie posła PiSu, poszukiwanego za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Donald Tusk powołał się na ustalenia służb państw z regionu. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Przesyłka do sądu z wnioskiem Romanowskiego o list żelazny została nadana z Tyraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Nie było jednak pewności, czy poseł PiSu faktycznie tam przebywa. Służby państw z regionu są prawie pewne, przekazał premier Donald Tusk.
3: Potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu.
2: To informacja od premiera i zagranicznych służb. Z kolei prokuratura negatywnie ocenia wniosek Romanowskiego o list żelazny. Ponadto śledczy chcą oficjalnej odpowiedzi od władz Mołdawii i Rumunii, czy podejrzany przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza.
0: Dodajmy, że adwokat Romanowskiego chce złożyć do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o przesłuchanie premiera, bo szef rządu ma niemal 100% pewność, że poseł jest w Naddniestrzu. Z kolei prokuratura takiej wiedzy nie ma. Zdaniem mecenasa Bartosza Lewandowskiego przesłuchanie premiera jest kluczowe przy wnioskach o wydanie listu żelaznego i uchylenie europejskiego nakazu aresztu.
1: To jest raport.
0: Jedna osoba nie żyje, druga jest poparzona. Tragiczne wydarzenia w poznańskiej elektrociepłowni. 30-letni pracownik nie przeżył porażenia prądem podczas wykonywania prac konserwatorskich.
4: Wobec pierwszego z mężczyzn po przybyciu ratowników medycznych została podjęta reanimacja, po której został on przetransportowany do szpitala. Niestety, mimo walki lekarzy, życia 30-latka nie udało się uratować.
0: Relacjonuje Michał Wiśniowski z policji w Poznaniu. Drugi mężczyzna próbował ratować kolegę, jest ranny, ma poparzoną rękę. Okoliczności tych wydarzeń badają mundurowi. Tymczasem gdyńska policja wyjaśnia sprawę poluzowania śrub w kołach prezydent miasta Aleksandry Kosiorek. Podczas niedzielnej jazdy jej auto zgubiło koło. W pojeździe znajdował się wtedy mąż pani prezydent oraz troje dzieci. Służby przyjęły w tej sprawie już oficjalne zawiadomienie dotyczące narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
5: W tej sprawie niezwłocznie podjęto czynności zmierzające do zebrania materiału dowodowego, dającego pełny obraz zaistniałego zdarzenia. Czynności nadal trwają w tej sprawie. Zebrany dotychczasowy materiał dowodowy został również przekazany do prokuratury rejonowej w Gdyni celem dokonania oceny prawnokarnej oraz ustalenia dalszego toku postępowania.
0: Mówił Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. W sprawie ma dodatkowo zostać powołany biegły, który oceni, czy do poluzowania śrub mogło dojść samoistnie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jutro maksymalne ceny paliw na stacjach będą wyższe niż dziś. Cena litra benzyny PB95 nie będzie mogła przekroczyć 6,46 zł, a oleju napędowego 7,47 zł. Wyższe maksymalne ceny paliw są przede wszystkim efektem zmiany cen hurtowych na krajowym rynku paliw. Reagujemy na sytuację na bieżąco, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Dzisiaj chyba nie da się jej przewidzieć, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Jeżeli chodzi o pakiet osłonowy, planujemy go na ostatnie właśnie 2 tygodnie, sierpnia. Nie ma na ten moment decyzji o przedłużeniu.
0: Dodajmy, że pakiet osłonowy będzie kosztował budżet blisko 0,5 mld zł.
7: Pogoda.
0: Przed nami pochmurna noc z przejaśnieniami. W centrum i na wschodzie również rozpogodzenia. Miejscami, głównie na zachodzie i północy, przelotne opady deszczu. Temperatura od 10 stopni na wschodzie do 12-15 na zachodzie. Najchłodniej w Dolinach Bieszczadzkich, tam około 6 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Na północy i w centrum możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Jutro najcieplej będzie na południu, około 25 kresek.
7: SK Rock Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze posłuchamy unikatowego koncertu zespołu The Cranberries. Dołożymy do pieca za sprawą nowości od Airborne, a na koniec sprawdzimy, kto rozwalił sobie nogę na motocyklu. Ale zanim to wszystko, to wbrew Chesterowi nikt tutaj niczego nie kończy, wprost przeciwnie. Dopiero zaczynamy i się rozkręcamy. To In The End, to Linkin Park, 5 po 18 we wtorek 18 sierpnia. Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.

to kawał trudnej polskiej historii. To Golden Life Westerog. Swoją drogą teksty o bólu, ranach, doświadczeniach, które człowiek nosi w sobie, także znajdziecie na nowej płycie Billego Morrisona, czyli gitarzysty chociażby pana Billego Idola, który dosłownie kilka dni temu zaprezentował nowy album Hollow. Myślę, że warto jest się pochylić nad tą płytą, ponieważ ten gitarzysta pochylił się nad niesamowitą plejadą gwiazd, która pojawiła się właśnie na tej jego płycie. I tam jest Duff McKagan z Guns N' Roses, i Chuck D z Public Enemy, jest DMC z Run DMC, jest Dexter Holland z The Offspring, jest Nuno z Extreme, czy nawet Sally Erna z formacji Godsmack. Cała ta plejada gwiazd jest umieszczona na najnowszym albumie Hollow pana Billego Morrisona, a kompozycja z panem Dexterem Hollandem nazywa się Never Gonna Change i brzmi tak.

żeby zajść tam, gdzie był zespół Queen, to trzeba mieć niesamowitą psychikę. I tak sobie dzisiaj zerkam na młodego Youngblooda, który z tą psychiką no, nie do końca sobie radził ostatnio, przy okazji chociażby jego własnego festiwalu Bloodfest, który odbył się w Czechach 27 czerwca. Pamiętamy te jego słowa ze sceny, kiedy mówił o problemach natury psychicznej, kiedy użył takiego sformułowania, że od dawna nosi w sobie ból i sam nie wie dlaczego. I po tym festiwalu tak naprawdę wycofał się na jakiś miesiąc ze życia publicznego, odwołał wszystkie koncerty, powiedział, że musi po prostu sobie to wszystko gdzieś tam w głowie poukładać. Dzisiaj okazuje się, że jednak jego ciało jest zdecydowanie mocniejsze niż głowa, ponieważ Youngblood w mediach społecznościowych postanowił udostępnić szereg zdjęć siebie i swojej, uwaga, zranionej nogi. No bo Youngblood uległ wypadkowi motocyklowemu, natomiast gdyby ktoś pytał, czy to oznacza, że na przykład dzisiaj wieczorem na festiwalu w Portugalii pan Young się nie pojawi, albo Youngblood nie pojawi się za 3 dni na festiwalu w Belgii, to pragnę wyjaśnić a propos wpisu Youngblooda, który napisał: noga wyje. No tego nie mogę powiedzieć o tej godzinie. W każdym razie napisał, że jest zepsuta, nadal koncertuje, nadal stoję w pewnym sensie, jak pisze. Jadę do Portugalii i Belgii, będzie super, do zobaczenia. Jedziemy, napisał. Człowiek o twardej, jak słychać, sile walki, a propos pojawienia się na scenie. Zobaczymy, czy to będzie case chociażby pana Dave'a Grohla sprzed lat, ostatnio z Colima, czy może teraz także pana Youngblooda, a propos podniesionej nogi i grania na tronie. To jego Zombie z The Smashing Pumpkins. To Youngblood w SC Rock.

0: Lica zapytana o te swoje wszystkie projekty, te przeszłe, te teraźniejsze i te przyszłe, mówi, że łączy je wspólny mianownik, którym jest pasja do muzyki, pasja do słowa, pasja do twórczej pracy. Jak mówi, to co robię obecnie, to też wynik tego, czym żyję na co dzień. I słuchając kompozycji Lubię się, no to już wiemy, czym zajmuje się pan Robert. No po prostu lubieniem się.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mamy dużo chętnych, którzy chcą spróbować gry w palanta.
3: Palant to sport o wielowiekowej tradycji w Polsce. Jego popularyzatorzy przekonują, że powstanie boiska jest kolejnym krokiem.
4: Ugotował się palant.
5: Palant.
4: Częściej do nas dzwonią, a właściwie na Messengerze nagrywają się mężczyźni niż kobiety i oni się wypowiadają w kwestii tego, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn. Może to i dobrze, bo jak już się nagra kobieta, to tak.
6: Że jesteśmy lepsze w posiadaniu więcej niż jednego orgazmu po sobie.
5: Kto powiedział, że w ogóle mężczyzna jest do tego potrzebny?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.

To nowe dźwięki od australijskiego Airborne, to Here She Comes, oni też nadchodzą. Już 26 sierpnia zameldują się w krakowskim klubie Studio wraz z tymi nowymi dźwiękami, bowiem formacja Airborne wydaje płytę tytułową dwa dni później, a więc 28 sierpnia. I co ciekawe, przy tworzeniu tego materiału kapelę wspomógł m.in. Brian Adams, więc ta płyta może być nie do końca oczywista dla fanów zespołu Airborne. Tym bardziej czekamy właśnie na ten krążek już lada chwila. Lada chwila, bowiem 4 września na sklepowych półkach po ponad 30 latach dla fanów The Cranberries trafi coś bardzo wyjątkowego. The Cranberries Live at the London Astoria 2. Bardzo wyjątkowy koncert sprzed wielu, wielu lat, gdzie usłyszymy ich największe

0: przeboje. Pochylmy się, drodzy państwo, nad tym, co działo się w tym 94 roku w Londynie podczas tamtego pamiętnego koncertu. To Zombie sprzed lat.
1: This one's called Zombie.

0: I tych dźwięków nie zabraknie już tej jesieni na koncertowym szlaku, bowiem wiemy, że powraca oficjalny tribute band, który skupia się na twórczej działalności pana Roniego Jamesa Dio. Tak poinformowała wdowa po nim, czyli Wendy Dio, która dała znać, że w składzie tego projektu znaleźć będzie można także muzyków, którzy współpracowali z wokalistą za jego życia. Więc my, drodzy państwo, czekając na Simona, na Scotta, na Rowana, czekamy i uzbrajamy się w cierpliwość, w oczekiwaniu na daty koncertowe tego jesiennego powrotu tribute bandu pana Dio.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wiedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama. SK Rock Radar. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co z kolejnym filmem wokół uniwersum zespołu Green Day. Sprawdzimy także, co solowo porabiają obecnie muzycy związani z zespołem Stone Sour. SK Rock. Ale zanim to wszystko, najpierw pora się lekko rozejrzeć. A jak się rozglądać, to tylko z nim, z Fredem Darstem, to Limp Bizkit, to Take a Look Around. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam na rozglądanie do 21:00.

To teraz będziemy się budzić za sprawą tego oddziału zamkniętego. I to będziemy, drodzy Państwo, budzić się z tego muzycznego snu na rzecz tego filmowego. Były takie pomysły, by ci, którzy zajmują się muzyką, wchodzili w świat muzyki filmowej, jak to było chociażby z Trentem Reznorem, który wszedł do świata filmowego w 1994 roku, kiedy zajął się produkcją i doborem muzyki do kontrowersyjnego wtedy filmu Urodzeni Mordercy w reżyserii Olivera Stone'a. To był 1994 rok, ale są też tacy muzycy, a właściwie inaczej, ci, którzy zajmują się muzyką filmową, którzy całkiem niedawno dopiero weszli do tego świata rock'n'rolla, jak to zrobił Bear McCreary, który kilka lat temu po raz pierwszy wszedł do tego świata, a mówimy o facecie, który no właściwie zasłynął dzięki swojej ścieżce dźwiękowej do serialu Battlestar Galactica. To on stał za dźwiękami, za kompozycją do takich seriali jak The Walking Dead, jak Outlander, jak Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy. To on robił muzykę do serii gier God of War. To on w końcu zrobił muzykę do filmu Godzilla 2 Król Potworów. No i tych rzeczy, które robił Bear McCreary, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Teraz jeszcze zaprzęgnął swojego brata Brendona. Panowie wzięli także do współpracy takich gości jak Chad Smith, czyli perkusista formacji Red Hot Chili Peppers, oraz Slash'a i Duffa McKagana z zespołu Guns N' Roses, i z tego wszystkiego upiekli takie wyjątkowe dźwięki.

To zespół, który pod koniec 2023 roku oficjalnie przeszedł na koncertową emeryturę. Co się, drodzy Państwo, robi na emeryturze? Gra się koncerty. Panowie już w tym roku zagrali chociażby 13 i 15 listopada. A właściwie zagrają w 13 i 15 listopada, więc to nie jest jeszcze koniec tego wyjątkowego serialu o nazwie Kiss. To też nie jest koniec tego serialu o nazwie Nowe Filmowe Dzieła od formacji Green Day. Ja wiem, że panowie teraz się cieszą, no bo w końcu w amerykańskich kinach można już oglądać ich najnowszą produkcję, czyli Nimrods. To jest taka komedia inspirowana początkiem Green Day'a. Zresztą panowie się też tam pojawiają, ale nie grają pierwszych skrzypiec, żeby było jasne. Dzisiaj przy okazji premiery tej kinowej całkiem niedawno został zapytany perkusista zespołu Green Day o to, czy no, pojawi się także film American Idiot. Na co perkusista powiedział, że wydaje mu się, że teraz mówi się o tym trochę więcej, skoro Nimrods okazał się takim hitem. I dodaje, że to świetnie, bo pokazali, że potrafią nagrywać płyty, a najwyraźniej potrafią też robić filmy. Natomiast wszystkich uspokaja, mówi, że dopiero wszyscy tak naprawdę pochylają się nad tą komedią zespołu Green Day, więc przyjdzie jeszcze czas, by wrócić do tematu American Idiot i zrobienia filmu na temat tego wyjątkowego dzieła sprzed lat.

0: No prawda jest taka, że gdyby nie Elton John, to tego utworu by nie było. Bo numer telefonu do Michaela Stipe'a, lidera formacji R.E.M., trafił do Andrew Watta dzięki Eltonowi Johnowi, który po 35 latach znajomości z wokalistą po raz pierwszy złamał ich zasadę i przekazał jego kontakt. Ale z drugiej strony nie byle komu. W końcu to Andrew Watt, który także zaprosił do współpracy Travisa Barkera z Blink-182, który zagrał na perkusji, i Josha, byłego gitarzystę Red Hot Chili Peppers. No i skład uzupełniony. Piękny skład.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. Dobrze rokuje.

Jakże pięknie i klasycznie nam się zrobiło na antenie Eski Rock za sprawą Metaliki. To Enter Sandman, Westy Rock. To teraz niech zrobi nam się klasycznie także za sprawą formacji Stone Sour. Formacji, która, jak słyszeliśmy już wielokrotnie z ust Corey'a Taylora, raczej nie wróci do łask z uwagi na to, że Corey Taylor po prostu skupia się na swoim macierzystym zespole, czyli formacji Slipknot. I tutaj stawiamy kropkę. Niemniej dzieje się w życiu muzyków zespołu Stone Sour, jak chociażby gitarzysta pan Josh Rand, który ma swój własny projekt, który nazywa się The Live Project. I co ważne, dzisiaj on przedstawił swoją nową kompozycję. Jest to cover Blondie Call Me.

z wokalistką Cassandrą Carson, którą możecie kojarzyć z takiego projektu jak chociażby Parlandra. Natomiast dlaczego dzisiaj postanowiłem nie sięgnąć po ten cover? No bo niestety jest on kompletnie nieodkrywczy. To znaczy wychodzę z takiego prostego założenia, że cover musi być jakiś. Musi być odkrywczy, musi poruszać, musi być nietuzinkowy, musi być opowiedziany zupełnie inaczej, ale też w taki sposób no nierażący tego oryginału. I są oczywiście takie utwory jak chociażby Tori Amos, która zrobiła genialny Smells Like Teen Spirit, jak Dawid Podsiadło, który zrobił genialną wersję kompozycji Bóg z repertuaru T. Love, jak Hania Rani, która potrafi zrobić właściwie każdą twórczość pana Ciechowskiego w taki sposób, że myślę, że on sam by chwalił się tymi dźwiękami. I to są właśnie covery, do których chętnie wracamy, a nie po raz kolejny odgrzewany kotlet. Nie tędy droga, panie Joshu. Trzymamy kciuki za kolejne, bardziej zaskakujące covery. To Through Glass i Stone Sour sprzed lat.

0: Jakże cudownie nam się zrobiło za sprawą Talking Heads. To wielki przebój tego zespołu, to Psycho Killer z 77 roku. Natomiast warto wspomnieć o tym, że ostatnio w internecie pojawiło się demo tego utworu, czyli nie dźwięki z 77, tylko z 75. I wyobraźcie sobie, że tamta wersja, która dostępna jest chociażby na YouTube, jest zdecydowanie bardziej surowa. Jest tam oczywiście nadal dostępna ta charakterystyczna linia basu, ale brakuje na przykład partii gitarowych, więc jeśli jesteście ciekaw, jak brzmi Psycho Killer w wersji demo z 75 roku, to można się zaznajomić. Polecamy więcej szczegółów oczywiście w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój. Ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.
3: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego Jacek Kawalec opuścił dzisiaj budkę suflera i jak wyglądają postępy nad nowymi filmami o czwórce z Liverpoolu. Ale zanim to wszystko, czas na trochę grunge'owego akcentu przy okazji naszego wtorkowego spotkania w Radarze. To Nirvana, to All Apologies i to właśnie tym pięknym akcentem rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego wtorkowego spotkania. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

to panowie z Papa Roach, którzy lekko pauzują, by 1 listopada wrócić na jesienną odnogę swojej trasy koncertowej. Europa czeka. No, zresztą nie tylko Europa czeka na Papa Roach, także Polska cała czeka na nowe dźwięki od Kasi Nosowskiej. Kilka dni temu dostaliśmy kolejne 4 i to jest już 8 nowych dźwięków, które poznaliśmy. To jeszcze nie koniec, bo 23 października na sklepowych półkach ma pojawić się płyta Nigredo Kasi Nosowskiej. Najnowsze jej solowe dzieło, na którym pojawić się ma 12 wspólnie kompozycji. Z tego, co widzieliśmy ostatnio, pojawiło się kolejne kilka kompozycji, które dosyć mocno zaskakują, ale to też jest płyta wielowymiarowa. W końcu producentami tej płyty oprócz Pawła Krawczyka jest także Michał Fox-Król oraz Andrzej Smolik oraz Marcin Macukiej. Więc prawda jest taka, że ta płyta będzie bardzo niejednorodna. Chociaż musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, żeby posłuchać tej płyty nieco dokładniej. To właśnie z niej, to co z chaosu, to także mały prognostyk przed tą jesienną i lekko zimową trasą koncertową solową pani Kasi Nosowskiej. To jej nowy Sos Chaosu.

No i wiedziałem, że ten temat mnie dosięgnie w pewnym momencie, kiedy pojawił się kryzys. Kryzys na profilu facebookowym Budki Suflera, gdzie Tomasz Zelszewski, perkusista, potępił w nim treści słowno-muzyczne publikowane w internecie przez wokalistę tego zespołu, oskarżając go o wyśmiewanie Zenka Martyniuka i jego fanów. Ja, drodzy Państwo, widziałem tę parodię i powiem tak. Niech rzuci kamień ten, kto nigdy nie parodiował przez twoje oczy zielone, robiąc ten dźwięk i ten głos Zenka Martyniuka. Niech pierwszy rzuci kamieniem, ponieważ mam wrażenie, że to jest no po prostu rzecz raczej powszechna i nikt tego nie robi po to, żeby w kogokolwiek uderzyć. Natomiast pan Tomasz Zeliszewski jest osobą bardzo mocno pamiętliwą, bardzo mocną. Wiem, pamiętam, rozmawialiśmy kiedyś w hotelu w Kostrzynie nad Odrą przed ich występem na Poland Rock Festival. Drodzy Państwo, to była bardzo trudna rozmowa i wtedy zorientowałem się, że u pana Tomasza to jest albo w jedną, albo w drugą. Ten człowiek nie wybacza. No i ma w sobie dużo zadry. Oj, dużo. Zresztą Jacek Kawalec po tym, co wydarzyło się, przeczytał oświadczenie oficjalne pana Tomasza na profilu Budki Suflera, no i zrobiło się grubo. Ja tego oficjalnego statementu Budki Suflera czytać nie będę, natomiast warto przeczytać to, co napisał Jacek Kawalec, a napisał takie oto słowa. Po roku 89 nikt nie ma prawa cenzurować moich wypowiedzi scenicznych, ani tych satyrycznych, ani tych poważnych. Pan Tomasz Zeliszewski, publikując wczoraj swoje oświadczenie na stronie Budki Suflera, chciał sobie takie prawo przyznać. Winien jednak liczyć się z konsekwencjami tego, co wczoraj kliknął poza moimi plecami, cenzurując moją parodię pana Zenka Martyniuka i tym samym wywołując falę hejtu pod moim adresem. No to jest, drodzy Państwo, to przynajmniej fragment oświadczenia Jacka Kowalca. I przyznam szczerze, że wcale mu się nie dziwię. A propos tego wszystkiego, co wydarzyło się. Dla mnie jest to burza w szklance wody. Kompletnie nie rozumiem to, co w tle dzieje się wokół pana Jacka, pana Zenka, pana Tomasza. Ja myślę, że panowie powinni po prostu odpuścić i zapomnieć. Trochę może się uśmiechnąć, może przeprosić, może się napić, może posłuchać i zagrać.

0: To pan Richard Ashcroft, który rozłożył na czynniki pierwsze 17 lat temu swój macierzysty zespół The Verve. I mimo tego, że w brytyjskich mediach zarzeka się, że w przyszłym roku, mimo tego, że będzie 30-lecie tego słynnego albumu, z którego pochodzi Bittersweet Symphony, mówi, że ten zespół na pewno nie wróci w przyszłym roku. A mi się nie chce po prostu w to wierzyć, bo chyba bardziej zdeterminowanej osoby niż on nie znam. Wyobraźcie sobie, że kiedyś ten największy przebój formacji The Verve został bezwzględnie przez grę prawniczą menadżera po prostu zabrany, jeśli chodzi o prawa autorskie, i dopiero po 22 latach doszło do przełomu, który przywrócił sprawiedliwość w jednej z najgłośniejszych spraw o prawa autorskie w historii rocka. Więc jeśli on czekał na swoje tantiemy 22 lata, to myślicie, że jak będzie 30-lecie tej słynnej płyty, to nie postanowi ruszyć w jakiekolwiek turnę?
1: Autopromocja. Melina.
2: I on wrócił właśnie z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Boże powiedział, jak to tam jest super fajnie, jak w ogóle Polska najlepsza i w ogóle. I ja tak się nasłuchałem, mówię, aha, okej, to fajnie. Nie wiem, czy on był tak zwaną zapałką. Nie wydaje mi się.
3: Zapałką?
2: Wiecie, że pod pałką, że przez niego.
3: A, okej.
2: Że on był główną inspiracją. Nie mogę teraz się określić na pewno. Podpowiedział mi, że faktycznie tam jest fajnie. Poza tym miałem dziewczynę, która też wybierała się do Polski. I miałem tak, no dobra, to chyba ja też się wybieram.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Uaa!

No i cudownie nam się zrobiło za sprawą Led Zeppelin. To ich kultowy Stairway to Heaven. Natomiast my do nieba, drodzy Państwo, trafimy dopiero w kwietniu 2028 roku, kiedy nowe filmowe dzieła laureata Oscara pana Sama Mendesa trafią na ekrany kin. To będą dzieła, które będą opowiadać się historię Paula McCartneya, Johna Lennona, Ringo Stara oraz George'a Harrisona. To będą cztery filmy i każdy z tych filmów będzie opowiadać historię z perspektywy każdego z Beatlesów. Zresztą już teraz namacalnie trochę mieliśmy okazję zobaczyć to dzieło. W końcu ekipa odtwarzała ostatnio kultową scenę na przejściu dla pieszych przy Abbey Road, czym no, wzbudzili niemałą sensację. My teraz pochylamy się nad Beatlesami, czekając oczywiście na to, co wydarzy się już za dwa lata na ekranach kin. To Come Together, no i Beatlesi w SC Rock.

0: I my, wchodząc do tego aeroplanu, przenieśliśmy się prosto do Poznania, skąd Jaro będzie miał dla was naprawdę niesamowitą muzyczną gratkę. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00. No i z tego miejsca przyjemnej środy wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nocne wywody Daniela Martyniuka. Zwyzywał bank, żonę i stację, w której ma wystąpić. I zawsze się zastanawiałem, wiesz, kto głupszy? Autor wywodu, czy ci, którzy zaproponowali mu robotę w tej stacji?
3: Prawda, niebywałe. Cindy Crawford kazała przeprowadzić na małej Kai Gerber egzorcyzm. I wiecie co? Mnie też babcia mówiła, że jestem z piekła rodem, ale egzorcyzmy nie pomogły. Bardzo go kochamy i jak gdyby go nie było, trzeba byłoby go sobie wymyślić.
4: Papa palant?
2: Ja mam taki króciuteńki wierszyk, nie ma lepszego od Poklękowskiego, prawda?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok.

Jarosław Jerejewicz, dobry wieczór. Witam w audycji, to był Dobry Rok. Zespół Bon Jovi. Na początek Wanted Dead or Alive. Piosenka, która ma dziś razem z albumem 40 urodziny. Bo to dokładnie 18 sierpnia roku 86 wydawali swój trzeci album studyjny Slippery When Wet. Niektórzy mówią, że to ich opus magnum. Nie wiem, na ile to prawda, ale faktem jest, że ta płyta to ich największy bestseller w ponad 40-letniej karierze. Tylko w USA sprzedanych kilkanaście milionów egzemplarzy, na całym świecie ponad 30 milionów kopii. I tu warto przypomnieć moment, w jakim ten krążek powstawał, bo rzecz działa się po dwóch płytach, po debiutanckiej Bon Jovi i po tej drugiej, która ma w nazwie Fahrenheit, które tej tylnej części ciała zaczynającej się na D nie urwały. Sprzedaż to też było mocne 3+. No więc ruszyli po pomoc. Od Paula Stanleya z Kiss dostali numer do Desmonda Childa, który razem z Kissami pracował m.in. przy przeboju I Was Made For Loving You. No i pan Child przyjął propozycję i w trójkę on razem z wokalistą Johnem Bon Jovim i Richie Samborą napisali wspólnie piosenkę You Give Love a Bad Name. Potem był jeszcze jeden wielki hit na tej płycie Living on a Prayer. I poza tym jeszcze chyba panowie stworzyli piosenkę trzecią. Czemu powiedziałem chyba, nie wiem, bo na pewno wiem, że to jest ich też wspólne dzieło. Without Love, tak nazywa się ta trzecia, najmniej znana piosenka, która powstała na album, który, jak mówiłem, ma dziś 40 urodziny. Without Love, Bon Jovi.

0: marzec roku 93, gdy Depeche Mode podjęli spore ryzyko, wydając album Songs of Faith and Devotion, brzmiący oczywiście jak oni, jak Depeche Mode, ale jednocześnie jest zdecydowanie inaczej niż jakakolwiek wydana wcześniej płyta grupy. Grupa zmieniła klawisz i syntezatory na gitary i żywą perkusję, i dla wielu fanów to był naprawdę spory szok. Kto wtedy stał za gruntowną zmianą tego klasycznego brzmienia Depeche'ów? Oczywiście Dave Gahan, który mieszkał wówczas w Los Angeles, zafascynował się upak brzmieniem tamtejszych zespołów gitarowych z Jane's Addiction na czele, a potem jeszcze eksplodowała scena grunge i to tylko pogłębiło jego zainteresowanie muzyką rockową. Fanom się spodobało, płyty znikały ze sklepów, a single zdobywały czołowe miejsca na listach przebojów. Tyle, że zespół się wtedy pogubił, bo po sesji nagraniowej nie mogli już na siebie patrzeć. I właśnie z tego powodu po raz pierwszy w historii zaczęli dawać wywiady osobno. Dave zaczął bardziej pogrążać się w nałogu heroinowym. Martin Gore, który nigdy nie stronił od alkoholu, wtedy sięgał po niego częściej. I Alan Wilder czuł się coraz gorzej w szeregach zespołu. Koniec końców wiadomo, jak to się skończyło. I jeszcze Andrew Fletcher także przeżywał załamanie nerwowe. Ale najgorzej było z tym wokalistą, o którym wspomniałem. On dosłownie igrał ze śmiercią. I to wtedy dorobił się przy domku kocur, bo zawsze jakimś cudem spadał na cztery łapy. Jak 17 sierpnia 95 roku, więc 31 lat temu, gdy podcinał sobie żyły. Ale na szczęście wtedy Dave'a Gahana uratowano. Dobrze, czas na kolejną piosenkę w audycji To był dobry rok. Teraz już będzie krótko, bez zbędnego gadania. 7 lat temu na liście Billboard pojawiła się najdłuższa piosenka, jaka kiedykolwiek tam trafiła. Piosenka, a raczej pewnie utwór bardziej wypadałoby powiedzieć, która ma ponad 10 minut. Fear, Inoculum, Tool.
1: To był dobry rok w SC Rock.

Fire Hendrixa z koncertu, którego rocznica właśnie dzisiaj. 18 sierpnia 69 roku, to już było rano, około 9 zamykał Jimi Hendrix festiwal Woodstock roku 69. Miał go zamykać jako największa gwiazda festiwalu, ale zamykać w niedzielny wieczór, ale gigantyczne opóźnienia sprawiły, że jego występ przesunął się właśnie na poniedziałkowy poranek. No i przez to, zamiast 500 tysięcy ludzi, którzy w szczytowym momencie byli na festiwalu, grał dla wytrwałych. Choć i tak tych wytrwałych było sporo, bo szacuje się, że na jego koncercie zostało prawie 200 tysięcy ludzi. Tego samego dnia rzut beretem od miejsca, w którym odbywał się Woodstock, w miejscowości Wally Stream, niedaleko Nowego Jorku, urodził się Eric Schrody, frontman formacji, a właściwie nie, do tego dojdziemy za moment. Człowiek, który w latach 90. pod koniec pojawił się pod pseudonimem Everlast, grając taki dość autorski styl swój, oparty na gitarze akustycznej. Dziś grałem Państwu przed 12 jego największy hit, What It's Like, a teraz pojawi się nagranie mniej popularne, ale moim zdaniem równie piękne. White Trash, Beautiful, Everlast.

0: Dobry rok w SC Rock.
1: Everlast. Mówiłem, że dziś głównie solista i też jako solista zaczynał w roku 90 albumem Forever Everlasting, ale jego komercyjna porażka sprawiła, że połączył siły ze szkolnym kumplem Danny Boyem oraz DJ-em Lethalem, no i w 91 roku stworzyli trio House of Pain. Taki łobuzerski europejski rap w Ameryce. Europejski, bo Everlast i Danny Boy mają irlandzkie korzenie, a zdaje się ich DJ, kumpel DJ, nawet pochodził z okolic Polski, z Łotwy. Jump Around Państwo znają, to teraz sobie zagramy House of Pain na te urodziny Everlasta w trochę innej odsłonie, choć też znakomitej. Back from the Dead.

Dirty Harry, Gorillaz. Inuszka, od razu chodzi. Gdzie pan Jara był w czwartek wieczorem? No właśnie, na koncercie Gorillaz w Poznaniu. Damon Albarn i jego banda grali pierwszego dnia Bittersweet Music Festival. Ja już trochę koncertów w swoim życiu widziałem. No i rzadko mnie coś zachwyca, powala na kolana, nie pozwala zasnąć przez długi czas. Ale to był właśnie taki koncert. Kiedy się skończył i ludzie już uciekli sprzed sceny, zresztą zawsze wyganiają, żeby ją posprzątać, ten teren przed, usiadłem sobie na trawie i musiałem pozbierać myśli. A jak już pozbierałem, to pomyślałem. No i nadal myślę, że to był jeden z najlepszych koncertów, na jakim byłem. Nawet mimo tego, że nie zagrali nawet kawałka z mojej ukochanej płyty Cracker Island. Skupiając się, jeśli grali coś poza przebojowymi starociami, na najnowszej płycie The Mountain.

The Shadowy Light z wydanej jeszcze zimą tego roku płyty The Mountain. Śpiewa w tej piosence legendarna indyjska wokalistka Ashi Bosal. No jak się okazało, była to ostatnia rzecz, jaką nagrała, bo zmarła niespełna dwa miesiące po premierze. No i gdy Gorillaz skończyli grać ten numer, na telebimie pojawił się czarno-biały nekrolog. To był najbardziej przejmujący moment tego wieczoru. Na koniec wielka rzecz z lat 50. Wczoraj była rocznica. Nie jestem wielkim fanem jazzu, ale nawet ja doceniam to, co wydał na świat 17 sierpnia roku 59 Miles Davis. Arcydzieło Kind of Blue, uważane przez wielu krytyków za coś najlepszego, za najwspanialszy album jazzowy wszechczasów. I jego fragmentem się z Państwem dziś pożegnam. Blue in Green. Jarosław Jerajewicz, do usłyszenia.

0: był dobry rok w SC Rock. Reklama.
1: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
0: Reklama.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.